siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się tobą.

0: Polska Bełchatów.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
1: Daniel Tekliński, dzień dobry. Dzisiaj w Bełchatowie powinno być przez większość dnia bardzo słonecznie i ciepło. Termometry pokażą 23 kreski na plusie. Jeśli chodzi o opady deszczu, to na nie się raczej nie zapowiada. A co słychać na bełchatowskich ulicach? Jak na razie jest dosyć luźno.
0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
2: 6 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Procki. Dzień dobry. Tragedia na pasach na Mazowszu. W Kałuszynie, niedaleko Mińska Mazowieckiego, zginęła 16-latka.
3: Na oznakowanym przejściu dla pieszych doszło do potrącenia 16-letniej dziewczynki przez samochód.
2: Relacjonuje Paula Antolak z policji w Mińsku Mazowieckim. Później nastolatkę potrącił drugi samochód, a kierujący byli trzeźwi. Stabilizuje się sytuacja w kanale Gliwickim. Z powodu zakwitu złotej algi padło w tym miejscu w ciągu tygodnia ponad 3 tony ryb, mówi Linda Hoffman z Wód Polskich w Gliwicach.
4: Nie występują w tej chwili i nie są przez nas obserwowane świeże, nowe śnięcia ryb. Zostaną natomiast uprzątnięte trzcinowiska i brzegi kanału Gliwickiego.
2: Nadal obowiązuje zakaz kąpieli, połów i spożywanie ryb, a polskie siatkarki z drugą wygraną na Mistrzostwach Europy. Łatwo jednak nie było, choć rywal był z niższej półki. Ostatecznie biało-czerwone pokonały Łotwę 3-1. Ich gra była jednak szarpana, a do zwycięstwa mocno przysłużyły się zmienniczki, mówi rozgrywająca reprezentacji Alicja Grabka.
5: Wydaje mi się, że od początku brak trochę koncentracji z naszej strony. Nie wiem, czym jest spowodowane to, że z takim nastawieniem na spotkaniem wyszliśmy, ale cieszy to, że po prostu jest wyciągnięte, bo wierzę w to, że sukces się rodzi w bólach i może takie mecze też się muszą zdarzać na turnieju.
2: Na Polki czasu na poprawę gry mają mało, bo już dziś zagrają ze Słowenią.
6: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK.
7: Dzień dobry wam mówimy we wtorek. Ja bardzo serdecznie pozdrawiam panią, która dzisiaj zmieniała opony o godzinie 5.20. Mam nadzieję, że się
8: gratuluję.
7: Udało.
8: Gratuluję. Była wulkanizacja na miejscu, czy nie?
7: No nie, no śpią. Właśnie na tym polega problem. Tylko pytanie w takim razie, jakie zawody nie śpią z samego rana?
8: Dajcie znać, czekamy. Messenger czeka, my czekamy, wszyscy czekamy. Na pewno radiowcy nie śpią!

0: wszystkie dziewczyny mogą zazdrościć Jankesowi, bo ocierał się ostatnio o Dawida Kwiatkowskiego.
1: To nawet dwa razy muszę wam powiedzieć, no. Cztery razy po dwa razy, osiem razy, raz po raz. No zobaczymy, jak to będzie, ale wczoraj Dawid ładnie wystąpił z Margaret na Top of the Top w Sopocie. My też tam jesteśmy, wy też tam możecie być, włączając telewizję, bo będą z nami.
0: Aczkolwiek myślę, że o tej porze, po tej imprezie, która wczoraj miała tam podobno miejsce, to teraz jeszcze wszyscy śpią.
1: Pewnie tak, ale dzisiaj ciąg dalszy oczywiście, Top of the Top. Wy też jesteście na top, nasi słuchacze.
0: Którzy nie śpią w dodatku. Damian na przykład napisał, nie śpią mechanicy komunikacji miejskiej. Pozdrawiamy. Okay. My również pozdrawiamy. Pamiętajcie, żeby zawsze klimatyzacja w autobusach działała. Dziękuję.
1: Zimą też oczywiście, bo to też najfajniej jak chłodzi. Halo, dzień dobry, kto nie śpi?
2: Cześć, Jeska. Ja pracuję na kuchni i często śmieję się z kolegą, że przychodzimy na wczesne popołudnie, bo albo na 15.30, albo na 16 rano. Pozdrawiam.
1: To ładne, ciekawe, co tam dzisiaj kuchnia dobrego serwuje. To się jest jajeczniczkę dobrą bym teraz zjadł.
0: No, ciekawe, że akurat temat jedzenia wywołałeś, bo dzisiaj jest Dzień Polskiej Żywności oraz Dzień Zupy Błyskawicznej. Przypadek? Nie sądzę.
1: Kto jeszcze nie śpi, dajcie znać.

0: Hit pod siadło w Radiu SK na błysk. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Poranne brasowanie.
2: Pani Jadzia z nami, ty wyglądasz fantastycznie, Jadziunia. I ja się chciałam ciebie zapytać, czy gdybyś miała taką możliwość, to zrobiłabyś sobie kiedyś lifting?
0: Lifting
1: ja
0: czego?
1: Nawet nie wiem, co to jest.
0: I całe szczęście!
1: No,
0: aczkolwiek,
1: co?
0: No nie, ale jak można czasami coś sobie naciągnąć?
1: Ale
0: no
1: po co?
2: Julia von
1: jak
2: Stein.
1: To i tak wróci ta, do swojej...
2: To no, bardzo ciekawe podejście, bo Julia von Stein, która bodajże jeszcze nie ma nawet 30.
0: A kto to ona, jest?
2: To jest taka...
0: Kolega pytał tutaj.
2: Córka bogatych rodziców, która postanowiła zrobić karierę w internecie.
3: Bardzo dobrze. Rodzice mają zakład pogrzebowy.
1: Tak.
0: O, no i teraz wszystko jasne.
3: Wszystko wiesz.
2: I ona chwali się nową twarzą, pokazała pierwsze efekty po liftingu naprawczym.
0: Ojej.
2: Jest lepiej.
0: Cudownie.
1: To skoro teraz jest lepiej, to co musiało być liftingiem?
2: Było gorzej.
1: Było gorzej.
0: No dobra, dalej patrzymy, co się dzieje w prasie i nie tylko, oczywiście prasujemy.
2: Dobrze, że Wiktora nie ma, bo by się teraz wzdychał i szamotał wewnętrznie.
0: Czyżby za ja?
1: Nie.
2: Izabela Krzan tym razem.
0: No też się wkocha w niej?
2: Też.
1: Jej, on się we wszystkich kocha.
0: Ciekaw jestem, na którym miejscu jest Ola Kot. No ale dobra, i co tam
2: Iza Krzan w kremowej sukni z dekoltem posyła uśmiech na ściance Top of the Top Festival 2026 i muszę przyznać, że wyglądała obłędnie.
0: Z naszym Jankiem Pirowskim występowała.
1: Tak? Jak tam nasz Janek?
0: No dobrze!
2: No on podobno nie zdecydował się na sukienkę z dekoltem.
4: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
0: Ale rzeczywiście, kto tęskni za Jankiem Pirowskim, to dzisiaj też warto włączyć telewizję. Kto wie, może z niej wyskoczy. Please.

0: Tutaj jest we wtorek, 25 sierpnia, 6.26. Nadchodzi Marcin Procki, czyli newsowcy już nie śpią.
1: Dobrze.
2: I całe szczęście. I co więcej, drogowcy również nie śpią, bo o utrudnieniach na trasie S8 będzie mówił Marcin Procki w newsach. Kierowcy, uważajcie.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Trwa wakacyjna wyprzedaż w salonach Skoda Zimne Auto. Tylko teraz mega atrakcyjne propozycje najmu. Skoda Octavia już od 850 zł netto miesięcznie. Skoda Superb od 990 zł netto miesięcznie. A Kodiaq od 1100 zł netto miesięcznie. Samochody dostępne od ręki. Liczba aut ograniczona. Nie czekaj. Zapraszamy do salonów Skoda Zimne Auto w Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim lub na www.zimneauto.pl.
2: Prezydent miasta Starachowice Marek Materek oraz Park Kultury i Radio SK zapraszają 29 i 30 sierpnia na SK Music Tour. Dni Starachowic 2026. W sobotę wystąpią Young, Iggy i Fukaj. W niedzielę natomiast zapraszamy na występy gwiazd muzyki pop i rock. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Szkolnej 14. Oficjalny partner Manbus Spółka ZO. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
3: Co ty taki zakręcony?
4: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
3: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
4: Co? Tak szybko?
3: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
4: Czekaj.
3: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
4: Piotrków Trybunalski, ulica Polna 13 przez 13A.
3: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Zapraszam na Zelowskie Sploty, festiwal muzyki, tradycji i kultury. Kamil Świtała, burmistrz Zelowa.
2: 5 i 6 września spotykamy się nad Zalewem Patyki w gminie Zelów na Zelowskich Splotach. Sobota SK Music Tour, czyli Michał Szczygieł i łzy Adam Konko. Niedziela dożynki z województwem łódzkim i wielki finał Maryla Rodowicz. Na wydarzenie zapraszają marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska i burmistrz Zelowa Kamil Świtała. Partnerzy powiat bełchatowski, Super Express i Radio SK. Sponsorzy strategiczni Imago i Sanel.
0: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
7: Sprawdźmy bełchatowskie ulice. Jak na razie zbyt dużego ruchu nie ma. Humor dodatkowo poprawi wam pogoda, bo dzisiaj będzie bardzo słonecznie, bezdeszczowo, a termometry pokażą około 23 kresek na plusie. Momentami odczujemy delikatne porywy wiatru.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
8: Jest 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. A na początek ważne ostrzeżenie dla kierowców. Zablokowana jest S8 w Łódzkiem. W pobliżu miejscowości Czerniewice to odcinek Rawa Mazowiecka, Tomaszów Mazowiecki, zderzyły się dwie ciężarówki i bus. Zginęły dwie osoby. Ekspresowa 8 w stronę Wrocławia jest zablokowana. Problemy o poranku też na dolnośląskim odcinku A4 między węzłami Wrocław Wschód a Będzimierz. Osobówka uderzyła w bariery. Ranne zostały 3 osoby. Autostrada w stronę Wrocławia jest zablokowana. A oceany jeszcze nigdy nie były tak ciepłe, jak informuje Europejski Program Obserwacji Ziemi Kopernikus. W sobotę temperatura wód powierzchniowych oceanów wyniosła 21,1 stopnia Celsjusza. Naukowcy przypominają, że wzrost temperatury wód oceanicznych zwiększa ryzyko wystąpienia ekstremalnych zjawisk pogodowych.
2: Sponsorem programu jest Dino Polska, właściciel marki artykułów szkolnych Gryzmaki.
9: SK Sport News.
8: Drugie zwycięstwo polskich siatkarek na Mistrzostwach Europy podopieczne Stefano Lavariniego pokonały Łotwę 3-1. Rywalki niespodziewanie sprawiły Polkom spore problemy. Z wygraną wyjdą z grupy 4 najlepsze drużyny, a biało-czerwone są na razie na drugim miejscu w tabeli grupy A.
2: Sponsorem programu jest Dino Polska, właściciel sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.
10: Jankes, Kama
2: i Wiktor.
10: Radio SK.
11: Sprawdzamy obecność, jakie zawody są z nami od samego rana.
12: Siema SK, na pewno nie śpią konserwator powierzchni płaskich, to znaczy sprzątaczka. Właśnie dojeżdżam do celu i zaczynam sprzątać. Miłego dnia.
13: Miłego dnia w takim razie dla wszystkich. Jeżeli ja w tym momencie położę się u nas na podłodze, to też będę konserwatorem powierzchni płaskich, nawet jeśli drzemkę sobie utnę?
11: Spróbuj, Kamdzia. No i właśnie.
13: Państwo wybaczą, ale teraz będę program prowadzić tak.
11: Ale tylko przez 3 minutki.
14: Może chcieć.

0: 22 minuty i będzie z nami godzina 7, proszę Państwa, 25 sierpnia. Dzieje się w tym świecie?
1: Oj, dzieje się. Kojarzysz tę babkę, która krzyczała "Mandat! Mandat!"?
0: Oczywiście, że nie pamiętam, ale co tam u niej?
1: To teraz będzie krzyczeć "Napad! Napad!"
0: Nie mów się, że był jakiś napad. Co się dzieje?
1: Był napad i to w dodatku na Lombard w Pile. Młody człowiek, 22 lata, poprosił o pokazanie złotych łańcuszków. Mm-hmm. Pani za ladą wzięła, była i pokazała. A gdy pan dostał je do ręki, to użył gazu pieprzowego i uciekł.
0: Serio?
1: Szybko biegł, pomimo tego, że był obłożony złotem w tym momencie. Policja go zatrzymała, ale okazało się, że robił podobne rzeczy w Warszawie, w Sopocie. Co jest o tyle ciekawe, że chciał wyjść z Lombardu bogatszy, a wyszedł z zarzutami.
0: Ciekaw jestem, no tak, bo nie wiem, czy łańcuszki pasowały, ale kajdanki ponoć idealnie.
2: Jedni twierdzą, że musi być plecak, piórnik, no i pełna śniadaniówka.
3: A bez te uważamy, że w

0: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Odkryj OBI na nowo. Przyjdź i sprawdź, jak zmieniliśmy się dla Ciebie. Nowa jakość, nowe doświadczenie i jeszcze wygodniejsze zakupy. Zapraszamy do naszego marketu przy ulicy Sulejowskiej 51 w Piotrkowie Trybunalskim. Do zobaczenia. Zrobisz to z OBI.
4: I po reklamie.

0: It's Friday then, it's Saturday, Sunday.
1: Hej, 12 do 7.
2: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok.
3: Happy birthday to you, na Natalia.
4: SK budzi w urodziny.
1: Wkrótce Kama wydamy płytę długogrającą oczywiście z imionami. Natalka z nami, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
1: Pochwalimy się, 30 urodziny. Cudownie, brawo! Coś niesamowitego, naprawdę, Natalka. Dostaliśmy informację od twoich przyjaciół, znajomych z pracy. Najlepsza planistka, nie pianistka, tylko planistka ogarnie projekt, termin, ludzi i prawdopodobnie nawet koniec świata w Excelu.
5: Ojejku, ale to miłe.
6: A to jeszcze dopiero początek, dlatego że jesteś podobno również królową wypieków, która dba konsekwentnie o to, żeby ich brzuszki nie były smutne.
5: Staram się na bieżąco. No, każdego dnia, może nie, ale bardzo często.
6: I co przygotowałaś dzisiaj?
5: Jedzie ze mną brownie do pracy, serniczek, także dziewczyny, szykujcie się. Dzisiaj bez żadnej diety, proszę.
1: Brownie, ja cię. Do pierwszej kawy brownie, do drugiej kawy sernik. Czy będzie jeszcze trzecia kawa, coś? Na trzecią nóżkę?
5: Jeszcze są jeszcze bezy, jeszcze jakieś cytrynki, także dla każdego coś dobrego. Do wyboru, do koloru.
7: Przepraszam, czy mamy wakat w naszej firmie dla Natalii?
1: Mamy, pewnie, że mamy.
5: To jest moje wkupne, pamiętajcie.
6: Ojej, Natalia.
1: Ale jesteś mistrzem świata. Naprawdę.
6: Zdecydowanie.
1: Dajcie
5: jak
1: dziewczynie.
5: Macie ludzi wokół siebie, dla których chce się piec, to naprawdę sama przyjemność.
1: Jejku, no i po prostu już pomnik się dzisiaj tobie chyba postawią w firmie. Twojej firmie oczywiście, w której czekają na ciebie. Napisali do nas takie, że twoi znajomi z pracy, dajcie dziewczynie stówę, niech wyda na najlepsze mąki świata.
6: Bo inwestowanie w rozwój osobisty może mieć smak wanilii, masła i świeżo upieczonego ciasta.
5: Ojej. Jaka poetka.
6: No, kochana, w związku z tym stówka leci do ciebie na urodziny oraz zapas oryginalnego soku.
5: Pięknie dziękuję, pięknego, słonecznego dnia wam życzę i pozdrawiam moje wszystkie koleżanki wspaniałe z pracy i kolegów też, bo też tam są.
6: No to teraz uwaga, dowcip cukierniczy na sam koniec.
1: Oho.
6: Ładnie ci lukrowalić. Koniec do wsipu.
1: A, dokładnie.
2: Konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent soków NFC. www.oryginalnysok.pl.
1: Pani powiedziała dowcip, zaśmiała się swojego dowcipu, to teraz muzyka.

0: Ach, proszę pani, do kawy idealne. Mamy tego więcej, nie zawahamy się użyć już po newsach, po godzinie 7.
1: No właśnie, Marcin Procki za momencik wpadnie i będzie mówił o piorunach.
2: Ja pierdniuska szczerą pierun, no.
3: Wyłącz ten telefon. Wyłącz.
2: Nie wiem, czy mnie nagrał tego.
1: O innych piorunach.
4: Reklama.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
7: Teraz sok tłoczony Bracia Sadownicy, różne rodzaje, tylko 4,49 za butelkę 750 ml. A jogurt Mlekowita, typ grecki, tylko 2,99 za opakowanie 400 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
11: Prezydent miasta Starachowice, Marek Materek oraz Park Kultury i Radio SK zapraszają 29 i 30 sierpnia na SK Music Tour. Dni Starachowic 2026. W sobotę dzień hip-hopowy, a w niedzielę zagrają Skolim, Bryska i T-Love. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Szkolnej 14. Oficjalny partner Manbus Spółka ZO. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
12: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
13: Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
14: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
15: Pan Rębiszewski?
16: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę.

0: A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
0: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
2: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Mówisz, nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka w Biedronce wszystkie skyry. 2+1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. A do 12 września mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
1: Termometry w Bełchatowie wskażą dzisiaj 23 stopnie, na niebie będzie sporo słońca, a na opady deszczu raczej się nie zapowiada. Daniel Tekliński, dzień dobry. Wyjedźmy jeszcze na bełchatowskie ulice, odrobinę większy ruch spotkacie tylko na Wojska Polskiego.
0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
2: Jest 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Tragiczny poranek na drogach. Dwie osoby zginęły w wypadku na trasie S8 na wysokości miejscowości Czerniewice w Łódzkiem. Kierowca ciężarówki zatrzymał się tam na poboczu, by wymienić uszkodzoną oponę. W zaparkowany pojazd uderzył inny tir.
3: Na miejscu śmierć poniosły dwie osoby, 34-letni mężczyzna oraz 65-letni mężczyzna, który dojechał, aby pomóc w wymianie opony.
2: Mówi Aleksandra Cieślak z policji w Tomaszowie Mazowieckim. Z kolei na A4 pod Wrocławiem osobówka uderzyła w bariery. IMGW ostrzega dziś kierowców przed mgłami, które mogą ograniczać widzialność. Warty aż 8 miliardów złotych kontrakt na polskie pioruny podpisany w Skarżysku Kamiennej. Polska, Litwa, Łotwa i Norwegia wspólnie kupują zestawy przeciwlotnicze od zakładów MESCO, mówi wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Polska może być eksporterem sprzętu zbrojeniowego i może być liderem nie tylko w wydatkach na zbrojeniach, ale również w produkcji.
2: A ponad 80% zamówionego sprzętu trafi do polskiej armii. To spełnienie moich marzeń, tak o nadchodzącym występie na Top of the Top Sopot Festival mówi Jeremi Sikorski. Artysta powalczy o bursztynowego słowika z hitem Wracam, który doskonale znacie ze Ski.
5: Pamiętam, że oglądałem no nie jeden występ jako dziecko przez telewizor. Później parę razy miałem okazję być osobiście i podziwiać artystów. Jest to spełnienie marzeń. Bardzo się cieszę, że utwór Wracam tak trafił w serca słuchaczy.
2: A w konkursie wystąpią też m.in. Kasia Sienkiewicz, Kuba i Kuba czy Ania Karwan. W Sopocie można też spotkać naszą eskową ekipę, a relacje z festiwalu znajdziecie też w naszych mediach społecznościowych.
6: Jankes. Kama i Wiktor. Jankes, Kama i Wiktor. Radio SK.
7: Dzień dobry, witamy oczywiście we wtorek 25 sierpnia. Fajnie, że z nami jesteście od samego rana. Kto jest z nami, jakie zawody, o to was cały czas pytamy.
8: Dzień dobry, Radio SK. Floryści też nie śpią, także radiowcy i floryści, łączmy siły. Miłego dzionka, pozdrawiam.
9: Niezłe kwiatki z samego rana.
10: No i przesadzacie.
11: Ważne, żeby nie wyrwać chwosto.

0: Dzień dobry wam mówimy, to jest 7 minut po godzinie 7 u nas w Esce z samego rana i tu mogę wam powiedzieć, jaka jest najdroższa pamiątka z wakacji.
1: Dziecko?
0: Nie, fotoradar pod Radomiem. A to wszystko dlatego, że Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad nowymi opłatami za wykroczenia z fotoradarów. Mm-hmm. Najniższa stawka miałaby wynosić 1500 za fotkę.
1: A za najniższa?
0: Najniższa.
1: A najwyższa?
0: Najwyższa 7,5 tysiąca złotych za przekroczenie prędkości o ponad 70 km na godzinę.
1: 7,5 tysiąca.
0: To tylko projekt, żeby była jasność, ale wiemy, jak to z projektami bywa. W pewnym momencie stają się naszą rzeczywistością.
1: 7,5 tysiąca za zdjęcia, no nawet fotograf ślubny tyle nie bierze. Ludzie, trzymajcie mnie!

0: Czy wszyscy gotowi?
1: Tak!
0: No to w takim razie zapraszamy na siódme wygrywa.
2: Siódme wygrywa w Radiu SK.
0: 664-402-302, chociaż patrząc na to, że już dzwonicie, to chyba znacie nasz numer telefonu.
3: Oczywiście, na pamięć wszyscy znają.
0: Telefon przy uchu, odpowiedź na siódme pytanie gwarantuje nagrodę. Dzisiaj walczycie o t-shirt eskowy z napisem Cześć!
3: Cześć! Cześć, tu SK. Cześć, kto po drugiej stronie z samego rana jako pierwszy?
4: Hej, hej, to Tomek.
3: Dzień dobry, uwaga, przypilnuj ten zasięg, żeby wszystko grało, żebyśmy się dobrze słyszeli. No i pamiętajcie, mamy aż dwie minutki. Tylko i wyłącznie tyle czasu na dotarcie do siódmego pytania i najlepiej, żeby na to pytanie prawidłowo odpowiedzieć.
2: Pierwsze. Zabawa rozpoczęta.
0: No przecież. Kilimandżaro to góra czy takie czarne nasionka dodawane do deserów?
4: Góra.
0: Góra z górą się nie zejdzie, ale nasionko z nasionkiem, owszem.
3: Dobra, drugie. Lećmy dalej. Pimpek, Szarik, Azor, co to za nazwy?
4: Nazwy tu.
3: Pozdrowienia dla piesków, które są z nami z samego rana, oczywiście.
2: Trzecie.
0: Jaki kolor mają niedojrzałe banany?
4: Niedojrzałe banany zielone.
2: Czwarte.
3: Jakiego słowika można dzisiaj zgarnąć w Sopocie? Złotego, srebrnego czy bursztynowego?
4: Złotego człowieka.
0: No jak nad morzem, to bursztynowego. No panie, no. Przeproś siebie.
4: Przepraszam.
0: I minusza na to. Trzymaj się, pa. Odbieramy dalej telefony. 664-402-302. Halo?
3: Jak można było się wykapućkać na tym pytaniu, no?
0: O tak, odpowiedzieć źle. Jesteś? Dzień dobry.
3: Ktoś dzwoni do nas. Dzień dobry.
0: Cześć, jak masz na imię?
5: Asia?
0: Asieńko, jedziemy piąte. W takim razie. Piąte pytanie. Erling Haaland ściął włosy. Taki widzimy nagłówek w sieci. Kim z zawodu jest pan Erling?
3: No bo co robi na co dzień najczęściej?
5: No, piłkarzem, gra w piłkę.
3: Dobrze, dobrze. Szóste. Uwaga, ile palców w przedniej łapie ma panda?
0: 3, 6 czy 8?
5: Szybko. 8.
0: Otóż ma 5 normalnych i 1 dodatkowy.
3: Czyli 6. Bardziej 6 niż 8.
0: Trzymaj się, kochana.
3: Dziękujemy pięknie.
0: I ostatnie pytanie w takim razie przed nami. Dzień dobry.
3: O, co to było?
0: Halo.
3: Halo, tu SK. Dzień dobry. 10 sekund, szybko. Szybko.
0: Podlewasz kaktusa, ukułaś się w palec. Zrób paszczą dźwięk tego zdarzenia.
5: Ała.
3: Słuchajcie, idealnie, 120 sekund, to wstrzeliłaś się w metę, idealnie. No dobra, gratulacje oczywiście dla ciebie.
5: Dziękuję bardzo.
3: Nasz t-shirt eskowy. Jaki rozmiar dla pani, prosimy?
5: MK.
0: Jankes zapisał.
3: MK.
0: Co więcej, mam wrażenie, że już wysłał.
5: Dzięki.

0: Podnosi afrykańskie upały mają jeszcze wrócić na chwilę.
1: Właśnie idealnie na początek roku szkolnego, czyli po wakacjach.
0: Ma wycieczkę dziewełko, no zobaczymy oczywiście. Póki co dzisiaj, no lekki chłodek, jest miło, przyjemnie, gra muzyka, 25 minut po godzinie 7.
1: Powiedział Jankes, który dogrzewa się klimatyzacją u nas w studiu. Ale za momencik Marcin Frocki się pojawi i podniesie temperaturę oczywiście u nas w studiu, bo to gorący chłopak. Natomiast będzie mówił o czymś bardzo ważnym i istotnym. O zdrowiu psychicznym młodzieży kontra posiadanie psa.
0: Ha! Szczegóły za chwilę. Zostańcie z Radiem Miasta.

0: Reklama.
1: Chyba zacznę inwestować w złoto.
2: Dlaczego akurat w złoto?
1: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
2: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
1: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
5: Mamy dobre wieści dla bełchatowskich kierowców, bo o tej porze zbyt dużego ruchu nie ma. Dodatkowo pogoda Wam umili czas, bo będzie bardzo słonecznie, bezdeszczowo, a temperatura po południu podskoczy do 23 stopni. Życzymy Wam dobrego dnia.
4: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
6: 7.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam, kolejne zatrzymania w sprawie brutalnej napaści na osiedlu willowym w Krakowie. W rękach policji dwie osoby, które mogą mieć związek ze śmiercią 36-letniego Jakuba H. w Nowej Hucie. Na ten moment nikomu nie postawiono zarzutów. Amerykańscy naukowcy odkryli, że obecność psa w rodzinie może pozytywnie wpływać na nastolatków. Okazuje się, że gdy czworonóg jest w domu, najmłodsi lepiej radzą sobie z lękiem społecznym, pomagają też w regulowaniu emocji. Badaniem objęto 500 nastolatków w wieku od 13 do 17 lat.
7: Sponsorem programu jest Dino Polska, właściciel marki artykułów szkolnych Gryzmaki.
8: SK Sport News.
6: Polskie tenisistki walczą o awans do głównej drabinki US Open. Do drugiej rundy kwalifikacji awansowała właśnie Linda Klimowiczowa. Ta sztuka nie udała się Katarzynie Kawie. By dostać się do turnieju, kwalifikanci muszą wygrać 3 spotkania. Jakub Zieliński, bohaterem VfL Wolfsburg. Młody bramkarz wczorajszy mecz z Altglienicke w Pucharze Niemiec zaczął jednak od błędu, który zakończył się straconym golem. W imponującym stylu zrehabilitował się w konkursie rzutów karnych. Obronił 2 jedenastki i dał Wilkom awans.
7: Sponsorem programu jest Dino Polska, właściciel sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.
9: Jankes, Gama i Wiktor. Radio SK.
10: Marcin Procki jeszcze z nami na chwilę w studiu. Czy Marcin, mógłbyś pokazać jeszcze raz, jakie to było imponujące zwycięstwo?
11: O, to było takie imponujące.
12: Takie! Na 2 metry przynajmniej Marcin pokazał.
11: Mogłem dyrygentem zostać, prawda?
10: No, zdecydowanie. A więc imponujący poranek u nas oczywiście w SC. Imponujący, taki!

0: 23 minuty i będzie z nami godzina 8, wtorek, 25 dzień sierpnia. Co oglądałaś wczoraj, czy nie oglądałaś wczoraj?
1: O co teraz pytasz, bo o było meczyk, sporo rzeczy do oglądania.
0: Meczyk, nasze dziewczyny, siatkarki grają w Mistrzostwach Europy, grałyśmy, no właśnie, grałyśmy z Łotwą.
1: A było łatwo, czy nie było łatwo?
0: No właśnie nie było łatwo, ale się udało. 3-1 wygraliśmy, nasze dziewczyny są naprawdę niesamowite, to jest coś wspaniałego, cały czas kibicujemy. Z kim dzisiaj gramy?
2: Dzisiaj Słowenia, 18.
0: No i jak będzie, wczoraj było, nie było łotwo, a ze Słowenią jak będzie?
1: Słodko.
0: No i tyle, bardzo dobrze. Trzymamy kciuki za biało-czerwonych oczywiście sportowców, niech moc będzie z nami!
3: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
5: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
3: I po reklamie.

0: 25 sierpnia to wciąż oczywiście wakacje, cały czas, jeszcze przez kilka dni przynajmniej. To co, może do Egiptu, Kamcia?
1: Bardzo dobrze, poczekaj, właśnie sprawdzam, ile jest teraz w Kairze. Kair, proszę bardzo.
0: Gorąco mogę ci powiedzieć, nawet upalnie.
2: A jest to inclusive?
1: Hurgada.
0: Wszystko jest, naprawdę. Uwaga, tam jest wszystko.
1: W Hurgadzie 32 stopnie.
0: W cieniu?
1: 35 później w ciągu dnia.
0: Luzik, no. No dobra, to jeszcze będzie cieplej, jeszcze goręcej, bo Nosal się zbliża. No i w tej sprawie będzie dzwonił. Wylot do Egiptu.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark. Nosel wkręca w Radio SK.
4: Dobra.
5: Czy ja mam przyjemność z panią Weroniką z wylotu do Egiptu na 27?
4: A, tak. Jezu, się zastanawiałam.
5: Kłaniam się, Boiler Bożena, po tej stronie biura podróży. Telefonuję, proszę pani, ponieważ już jest miejsce w pokoju 283. To jest dwuosobowy.
4: I teraz muszę... Chwila, pani mówi o moim pokoju w hotelu?
5: Tak, w Egipcie.
4: A to już jest? To przydzielone?
5: Tak. Poinformował nas hotel, proszę pani, żebyście wy wiedzieli, po was jest, są kolejni turyści i oni sobie już zażyczyli, proszę pani, żeby przygotować łóżka pod dzieci. Dlatego też, proszę pani, jest naciągnięta cerata, czyli będzie naciągnięta cerata od 26. I dlatego wy też będziecie z tego korzystać. I warto, żebyście wiedzieli o tym.
4: Cerata to, że na łóżku?
5: Tak, cerata na łóżku, ponieważ po was będą spały dzieci i to jest pod dzieci przygotowane, bo tamci turyści twierdzą, że dzieci będą się moczyć, stąd poprosili o ceratę.
4: Znaczy, szczerze nie mam pojęcia, bo nie wiem, na czym to polega taka cerata na łóżku.
5: No już mówię, jak niekiedy dzieci, małe dzieci, mogą, proszę pani, nie zdążyć do toalety, no to wiadomo, proszę pani, no wtedy mogą zamoczyć łóżko. I dlatego rodzice proszą, żeby już naciągnąć ceratę na wypadek wszelki, żeby nie było strat hotelowych.
4: Rozumiem, no a jakby się dało radę naciągnąć, no to jeszcze prześcieradło, to byłabym wdzięczna.
5: To właśnie to jest problem, bo nie, bo wtedy prześcieradło by, proszę pani, było jakby uszkodzone.
4: Aha.
5: Dlatego jest sama cerata, a z doświadczenia hotel nas informuje, że niektórzy potrafią spaść, proszę pani, z tej ceraty, bo ona jest śliska.
4: Aha, w ten sposób.
5: I dlatego, czy ja mam zlecić, proszę pani, podsunięcie stołu albo szafy pod łóżko?
4: Tak, pod łóżko?
5: No tak, żebyście, proszę pani, nie spali z łóżka.
4: No to ja bym poprosiła, bo ja jestem niezdarowa.
5: To mam szafę, proszę pani, czy stolik podsunąć?
4: Wystarczy stolik.
5: Czyli co, wszystko mamy ustalone?
4: Ustalone.
5: Ceratę przyniesie Dawid.
2: Ja nie będę nikogo zostać wkręcona w Radio SK.
4: Bardzo byłam skupiona na pracy, ale to bardziej mnie zainteresowała. Bardzo dziękuję, Wojaszku.
2: Nie ma za co.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
6: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
7: Piszę do ciebie, śpisz.

0: 5 minut, bo nie znamy godzina 8, a po godzinie 8 zabieramy się za 5 słów 500. Haha.
1: Ale najpierw, żeby zagrać o 500 zł, albo właściwie, żeby wygrać 500 zł, trzeba się zgłosić do zabawy. A że dzisiaj jest dzień zupy błyskawicznej, to napiszcie na eskowym messengerze, zostawiając swój numer telefonu, co robicie błyskawicznie i szybko. I przekonajcie tym samym Bogaja, żeby was wybrał do naszej zabawy.
2: Tylko kreatywne odpowiedzi poproszę.
1: Znaczy, znając chory umysł Bogaja, to nie kreatywne, tylko takie bardzo takie... O, takie.
0: Jaki umysł?
1: No taki o taki.
2: Pewnie to jest chyba no,
0: ciekawa historia. No dobra, za chwilę też Marcin Procki newsy, zostańcie blisko Radia SK.
1: Że niby dotrzymamy do końca tę piosenkę. No ładne to,
3: tak.
1: Ładne.
3: Reklama.
4: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
5: Do euro przyjdź.
4: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
6: Radio SK, prezydent miasta Mielca Radosław Swół oraz Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu zapraszają na SK Music Tour w Mielcu 29 i 30 sierpnia. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Solskiego 1. W sobotę wystąpi zespół pieśni i tańca Rzeszowiacy, Michał Szczygieł i Grupson. W niedzielę zagrają Big Mielec Band, Łzy Adam Konkol i Agnieszka Chylińska. Partnerzy wydarzenia Kronos Pan, Dolina Smaków oraz PZL Mielec. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
9: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
10: Weź, zobacz, co to za okienko mi tu wyskoczyło.
11: W cyfrowym świecie nie każdy dotrzymuje kroku. Zauważ tych, którzy zostali offline. Dowiedz się, jak pomóc wykluczonym cyfrowo. Wejdź na cyfrowibezpieczniwp.pl.
12: Słuchaj, Marian.
13: No?
12: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
13: Ta.
12: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
13: No i co, Barbara, i co?
12: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie

0: zapomniała i wszystko razem w supercenach Media Expert kupiła.
1: Ta Mariolka to jest naprawdę...
2: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
0: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
1: To będzie ładny dzień. Daniel Tekliński, dzień dobry. Bełchatowskie termometry wskażą 23 stopnie, będzie sporo słońca, a na opady deszczu się nie zapowiada. Sprawdźmy jeszcze sytuację na bełchatowskich drogach. Jest dosyć spokojnie.
0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
2: Jest 8, zaczynamy SK News. Marcin Brocki, zapraszam. Kraków w żałobie po tragicznym wypadku, w którym życie straciły dwie osoby. Dziś o 18:00 godzina ciszy na Solnej. Aktywiści oddadzą hołd ofiarom. Chcą też wezwać władze do skończenia z bezczynnością wobec kolejnych takich tragedii. A przypomnę, chodzi o sobotni wypadek. Kierowca stracił panowanie nad pojazdem i wjechał w rodzinę z dzieckiem. Para zmarła, chłopiec jest w szpitalu. Kierowca usłyszał zarzuty, za które grozi mu 8 lat więzienia. Szef MyDoktor przeprasza za wyciek danych. Firma nadal analizuje skalę cyberataku, który może dotyczyć 19 milionów Polaków. Chce przeprosić za niepokój, stres i niepewność, napisał prezes firmy, a w sprawie wycieku nadal trwa śledztwo.
3: Postępowanie w sprawie prowadzi Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że cyberatak nie wpłynął na dostęp pacjentów do świadczeń. Resort cyfryzacji z kolei szacował wcześniej, że wyciek może dotyczyć nawet 19 milionów Polaków, w tym informacji o lekach i receptach. Urząd Ochrony Danych Osobowych zapowiedział kontrolę w firmie.
2: Informuje reporter eski Mateusz Gołębiewski. Poland Business Run już w ten weekend w Warszawie. W kolejny impreza przeniesie się do Krakowa.
4: W Warszawie biegamy stacjonarnie i potem przez cały tydzień sobie biegamy wirtualnie i mamy finał w postaci dwóch dni w Krakowie 5 i 6 września.
2: Mówi Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run. W tym roku pieniądze z pakietów startowych zostaną przeznaczone na pomoc osobom po amputacjach kończyn i mastektomii.
5: Jankę, Skama i Wiktor.
6: Jankę, Skama i Wiktor.
5: W Radiu SK.
7: Kama, jak trafisz w moje słowo, no to zgarniasz stówę.
8: Dawaj.
7: Uwaga, pięć słów, uważaj.
8: No.
7: Kawa. No, to się skojarzenie pierwsze.
8: Kubek.
7: Nie, Jankes. No, przegrałaś.
8: Dobrze, że na koniec nie kazałeś mi zapłacić stówy.
7: Nie, no nie trzeba, no. Zgłaszajcie się cały czas, oczywiście, czekamy na eskowym messengerze. Za chwilę pięć słów.

0: 8 minut po godzinie 8. Panie i panowie, to jest ten moment. 5 słów,
1: 5 stów. Z nami jest Natalia, dzień dobry.
2: Hej, dzień dobry.
1: Przyznaj się, Natalia, co robisz szybko i błyskawicznie, czym przekonałaś Bogaja do tego, żeby zadzwonił do ciebie?
2: Przyznam się, że szybko i błyskawicznie wstaję na wakacjach all inclusive, na śniadania i na plażę.
3: Mój człowiek.
1: A czy ty jesteś tym człowiekiem, który wstaje szybciutko na śniadanie, po czym jak jest sama końcówka śniadania, przychodzisz drugi raz?
2: Raczej nie, chyba że na deser.
0: Ja czasami padam jeszcze na kawkę. A, jeszcze kaweczka jakaś tam.
1: I ciasteczko, i kanapeczka, i sałateczka.
0: No dobra, zabieramy się za 5 słów oczywiście. Musisz wybrać sobie, no, z kim dzisiaj grasz, z kim masz większy, lepszy przelot, powiedzmy.
1: Z kim ma większe all inclusive.
0: Tak, z kim bardziej połączą się twoje głowy, przecież wasze głowy, no, z Kamą czy ze mną? Jak to wybierasz sobie?
2: Myślę, że wybieram Kamę.
0: O, Kama uwielbia te emocje, tę energię, ten nacisk. Kamcia, gratuluję oczywiście.
1: W sumie powinnam się bardzo cieszyć. Okazuje się, że jestem człowiekiem wielkiego zaufania wśród naszych słuchaczy. Postaram się ciebie, kochana, nie zawieść. Wiem już, że lubisz all inclusive. To powiedz jeszcze, gdzie to all inclusive lubisz najbardziej?
2: W Grecji.
1: Och, marzyłam o tym, żeby polecieć w tym roku do Grecji, więc troszeczkę ci zazdroszczę. Masz dzieciaki?
2: Nie, nie mam.
1: Okej, a co lubisz robić w wolnym czasie?
2: Podróżować, jeśli mam taką możliwość. A jak nie, to w sumie wychodzić na wyjścia ze znajomymi i trenować swojego kota.
1: Kota trenować? Słusznie. Tak. Bardzo się cieszę. Co twój kot potrafi robić?
0: Przewrót
2: w przód. Podstawowe sztuczki, takie jak siat, łapa, obrót, leżeć.
0: Jak ma na imię?
2: Muffin.
1: No dobra, Natalia, jesteś ewidentnie równie pojechana co ja.
0: Dobra, proszę wyjść ze studia. Koniec, dobra. Koniec
1: pamiętaj
0: tej przyjemności.
1: Pamiętaj i prościej, ty lepiej.
0: Dobra, Kama wychodzi ze studia. Proszę klepnąć porządnie drzwiami. Dobra. Kama poza studiem, a my zabieramy się za 5 słów. No dobrze, no to co? Proszę bardzo, pierwsze słowo dla ciebie. Klapek. Jeszcze raz?
2: Plaża.
0: Plaża. Klapek, plaża. Okej, okay, ładne. Kolejne słowo. Słowik.
2: Ptak.
0: Ptak. Okej. Okay. Zegarek. Pomyśl, co Kama może powiedzieć też. No tak, wiesz, no tak. Zegarek.
2: Czas, nie mam pomysłu.
0: Czas jest, nie, bo czas to jest bardzo dobre. Bardzo dobre skojarzenie. Uwaga, Sopot.
2: Wakacje.
0: Sopot, wakacje i ostatnie słowo, piąte, to dżem.
2: Naleśnik.
0: Naleśnik. Coś tam przerywasz, więc pilnujemy tego zasięgu. Uwaga, uwaga.
2: Dobra.
0: Klapek, słownik, zegarek, Sopot, dżem, 5 słów. No i zobaczymy za kilka chwil, ile kasy uda się zgarnąć. Kamę za chwilkę zaprosimy. A już teraz za Larson na antenie Radia SK. Za chwilę pojawi się również David Guetta. Bądź blisko radia, dobra? I trzymamy kciuki za ciebie, Natalka.
2: Dzięki.

0: Ha, wracamy do gry. 17 minut po godzinie 8, 5 słów, 5 stów. Chodzi o skojarzenia. Jest z nami Natalka. Halo, halo, dzień dobry, jesteś?
1: Jestem z wami.
0: Natalko, przypomnijmy twoje skojarzenia do naszych słów. Klapek?
1: Plaża?
0: Plaża, słowik, ptak powiedziałaś, zegarek, czas, Sopot, wakacje, dżem, to?
1: Naleśnik.
0: Naleśnik, no dobra. Za chwilę pojawi się w studiu Kama. Kama, Kama, Kama, Kama! Zapraszamy Kamę do naszego studia. Kamcia, no witamy po krótkiej przerwie. Co robiłaś tam na zewnątrz sobie?
2: Oglądałam Reelsy.
0: Okej.
2: Okay. No a Bogaj sprawdził przed chwilą, czy przypadkiem na kompie nie mam odpalonego niczego. Ale nie, spokojnie, ja będę miała dokładnie tak samo ciekawą głowę, co Natalia.
3: Ufaj, ale kontroluj.
2: Oczywiście.
0: Dobra, tak zabieramy się za skojarzenie. Im więcej tych samych skojarzeń, co Natalka, tym więcej kasiory. Za każde dobre skojarzenie oczywiście wypłacamy z naszej radiowej kasy stówkę.
2: Dobra.
0: No dobra.
2: Jedziemy.
0: No to lecimy, no. Pierwsze słowo. Mhm. Uwaga. Kamcia tutaj nie... żeby ona nie widziała tutaj przypadkiem, no.
2: Ślepa jestem.
0: Klapek.
2: Klapek.
0: Klapek.
2: Dobra, Natalia, to teraz klapek to będzie związane z bardziej z miejscem, czy bardziej z czasem?
1: Bardziej z miejscem.
2: Klapek, to ja bym powiedziała, że plaża.
0: Dobrze!
3: Jak fantastycznie. Widziała u ciebie, Janki.
0: Może widziała. No nie widziała. No bez kojarzenia,
2: ja mam wadę wzroku minus 3,5, ja nic nie widzę.
0: Już jest, dobra, lećmy dalej. Drugie słowo, słowik.
2: Słowik. No dobra, to znowu, to będzie teraz... z czego jest ten słowik, czy miejsce, w którym będzie rozdawany?
1: Ani to
0: o
1: chyba.
0: Nie.
3: I teraz sama kombinujesz.
0: Dawaj, Kama, strzelaj.
2: Ptak.
0: Co ptak? Ptak?
2: No, słowik, ptak.
0: Nie wierzę. Dobra, słuchaj, koniec podpowiedzi. Zegarek, trzecie słowo. Ale dobrze wam idzie. Dwie stówki już są na koncie.
2: To jest trudne.
0: Nie, zegarek.
2: Ale dobra, czy to będzie bardziej z czymś, co zegarek ma w środku, czy bardziej z określeniem tego, co mierzy?
0: Jak dalej pójdzie, to bez sensu.
1: Mam odpowiedzieć?
0: Dobra.
2: Pomagaj. Dobra. No, dobra, to
3: może tak, może nie.
0: No. Może ani tak, ani siak.
3: No dawaj!
0: Dawajcie. Zegarek, czas. Dobrze!
2: Naprawdę?
0: Tak. Kolejne słowo. Sopot.
2: Festiwal. No nie, no błagam cię.
0: Wakacje. Ale to było trudne. Wakacje.
2: No dobra.
0: Sopot, wakacje i ostatnie
2: drugie
0: słowo.
2: Drugie moje to byłoby gofr. No.
0: Dżem.
2: No nie, to tutaj bym powiedziała gofr, ale nie wiem, czy to będzie dobre. Ojej, ojej, ojej. Natalia, dżem. To dżem. Będzie...
0: dżem.
2: Kurczę, nawet nie wiem, o jaką podpowiedź poprosić.
0: Słuchaj, no nas tu nie ma, Kamcia, no jakbyśmy byli, to byśmy tobie podpowiedzieli.
2: Natalia, podpowiedz coś.
3: Jedzenie. Bardzo dobra podpowiedź.
2: Jedzenie. No domyślam się, Natalia, że nie chodziło o klej. Dobra, niech będzie. Niech będzie w takim razie. Dobra, stawiam na tego gofra.
0: Dżem? Nie? Gofry, no nie.
2: A co, naleśniki? O nie, to było moje.
0: Panie i panowie, wypłacamy z naszej kasy, zgarniasz 3 stówy.
1: Super, miła wiadomość.
2: Bardzo się cieszę. No to słuchaj, my ci w takim razie życzymy wszystkiego najsmaczniejszego. Sałatkę grecką wcinaj. No i pamiętaj, żeby tam zarezerwować... A nie, to już za późno, żeby zarezerwować leżak na basenie. To
0: już
2: 3 godziny za późno. 5 słów, 5 stów.
0: Gratulujemy oczywiście. Ciąg dalszy nastąpi.

0: Janki.
1: Aha.
0: No do kogo ona śpiewa tą piosenkę?
1: Och, wiadomo, że do Wiktora naszego. Zalia wczoraj pięknie wystąpiła podczas Top of the Top Sopot Festival. Niesamowicie to wyglądało, naprawdę.
2: A słyszeliście, że się z chłopem rozstała?
1: Z chłopem?
2: No, swoim.
1: No przykro
0: to jest
1: bardzo,
0: bardzo ciekawe, bo gojże, że akurat tę plotkę potrafisz powiedzieć. Dobra, to teraz będziemy plotkować również o wysokości ceny paliwa, a dokładnie będzie to robił Marcin Procki u nas w newsach.

0: Reklama. Euro na wszystko cię stać. Eurorabat masz. Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Odkryj OBI na nowo. Przyjdź i sprawdź, jak zmieniliśmy się dla Ciebie. Nowa jakość, nowe doświadczenie i jeszcze wygodniejsze zakupy. Zapraszamy do naszego marketu przy ulicy Sulejowskiej 51 w Piotrkowie Trybunalskim. Do zobaczenia. Zrobisz to z OBI.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
9: Mamy dobre wieści dla bełchatowskich kierowców, bo wszystkie drogi powinny być raczej przejezdne. Dodatkowo pogoda Wam poprawi humor, bo dzisiaj będzie bardzo słonecznie, bezdeszczowo, a na termometrach po południu zobaczymy 23 kreski na plusie. Taka też będzie temperatura odczuwalna.
8: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
10: 8.30 to jest TSK News, Marcin Procki. Zapraszam. Gęste mgły na północy Polski. IMGW ostrzega przed nimi na Pomorzu, Warmii, Mazurach i północy Mazowsza. Widzialność jest ograniczona do 200 metrów, a dziś droższe tankowanie. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł i 57 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 61 groszy, a to oznacza, że ceny są wyższe niż w poniedziałek. A piłka za ponad 3 300 000 dolarów. Za tyle na aukcji w Dallas wylicytowano piłkę, którą Diego Maradona strzelił swojego słynnego gola ręką Boga. Stało się to podczas mistrzostw w 1986 roku w meczu z Anglią.
11: Jankes. Jankes.
12: Kama.
11: I Wiktor.
12: Radio RTSK.
10: 8.31, 29 minut i będzie z nami godzina 9. Nostal z nami. Dzień dobry, Nostalku. Dzień dobry, witamy.
13: Ja właśnie naszego papuckiego, brzozowskiego koszulkę zwiedzałem i ma w kraby.
14: Mhm. Nie w kraby, tylko w raki, a ty masz w kwiaty.
13: No to ja wiem, ale on ma w kraby.
14: A Jankes ma w jedzenie i chyba niestety wygrywa.
10: To są pozostałości, tak, rzeczywiście, po ogórku.
13: Było ogórku? Tu było ogórek.
14: Pokażcie śmietany, dolejemy, będzie mizeria.

0: No i już dojechaliśmy do 8.36, pani Kamo.
1: No, fajnie. Aczkolwiek to, że wakacje się kończą, to jest absolutnie poliestrowe.
0: O, jakie?
1: Poliestrowe.
0: Co to znaczy?
1: Słuchaj, Gen Z ma nowe słowo, którym opisuje wszystko, co wygląda sztucznie i trochę zbyt idealnie. No i to jest właśnie poliestrowe. Poliestrowy może być influencer, marka, relacja może być poliestrowa, czyli wiesz, na zewnątrz spoko, spoko, ale człowiek czuje, że tu coś nie gra, nie? Czyli mamy niby wakacje, ale się kończą. Poliestrowe.
0: Za moich czasów mówiło się, że coś jest, a zresztą posłuchajcie.
2: To jest Amelion.
0: No właśnie.
2: To jest Amelinowe. Amelion to jest.
1: Radio SK. Najgorzej, jak ktoś poliestrowy myślał, że jest premium bawełna.
3: Autopromocja. Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy! Słowami otuchy i tysiakiem w gotówce! Zgłoś się na sk.pl i słuchaj Eski w Radiu SK. A potem będą ci mówić: mistrzu!
4: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Hej, co u ciebie?
8: Zapisałem się do TEB Edukacja.
7: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
8: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
7: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
8: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
7: Też bym tak chciała.
8: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Bełchatów, 1 maja 4.
7: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
5: To będzie ostatnia reklama.
9: Odkryj OBI na nowo. Przyjdź i sprawdź, jak zmieniliśmy się dla ciebie. Nowa jakość, nowe doświadczenie i jeszcze wygodniejsze zakupy. Zapraszamy do naszego marketu przy ulicy Sulejowskiej 51 w Piotrkowie Trybunalskim. Do zobaczenia. Zrobisz to z OBI.
10: I po reklamie.
5: SK.

0: wielką.
1: Come on, nadajesz się na karaoke jak mało kto.
2: On idealnie kłamie.
1: To była Kama, proszę Państwa, w Radiu SK 13 minut do godziny 9.
3: Słuchajcie, bo na karaoke jest tak, że co się nie dośpiewa, to się to wygląda. W radiu jest trochę gorzej, ale faktycznie, jeżeli jesteście akurat w Trójmieście lub w okolicach, to dzisiaj w Sopocie, w naszej eskowej strefie na Top of the Top Sopot Festival, jest nasza eskowa strefa i tam o godzinie 12 będzie karaoke.
1: Zapraszam oczywiście, jeśli słabo śpiewacie, no to idealne miejsce dla was.
3: Tak.
1: To taka otwarta scena, bardzo mocno, i tak samo będzie oczywiście dzisiaj, bardzo mocno zapraszamy. Tak samo dzisiaj będzie, jeśli chodzi o Operę Leśną i Top of the Top Sopot Festival 2026, dzień drugi.
3: Ale więcej, w naszej strefie eskowej wieczorem będzie Silent Disco dla wszystkich, którzy mają naszą apkę Radia SK, wstęp za darmo.
2: Ale to dopiero jutro.
1: Jutro? Aj, Silent jutro. Aha, ale dzisiaj karaoke, zapraszamy, polecamy.
2: Dawaj po hiszpańsku!

0: już, zdecydowanie. Za 5 minut będzie godzina 9. I wiecie, jaka jest główna przyczyna rozwodów?
1: Jaka?
2: O Jezu, skąd ty to wzięłaś teraz przed 9?
0: Małżeństwo. A wzięłam to dlatego, że Marcin Procki będzie mówił
2: o
0: bardzo ważnych rzeczach dotyczących małżeństwa osób jednopłciowych.
2: Ach. To rzeczywiście, bo są zmiany i za chwilę do was wracamy.
3: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dalmajer Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
6: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: Pieskie życie ma smak!
6: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
7: Radio SK, prezydent miasta Mielca Radosław Swół oraz Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu zapraszają na SK Music Tour w Mielcu. 29 i 30 sierpnia. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Solskiego 1. W sobotę wystąpi zespół pieśni i tańca rzeszowiacy Michał Szczygieł i Grupson. W niedzielę zagrają Big Mielec Band, Łzy Adam Konkol i Agnieszka Chylińska. Partnerzy wydarzenia Kronospan, Dolina Smaków oraz PZL Mielec. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: Gotowa na powrót do szkoły?
10: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w super cenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
9: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
11: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W super cenie 899 zł. Galaxy Tab A11 w super cenie 599 zł. Media Expert.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Zobacz na żywo jedno z największych rapowych wydarzeń tego roku. Na Red Bull 64 Bars Live swoje wersje na winie czołówka polskiej sceny rapowej. Szpaku, Avi, Biała, Skaz, Bałagane, Kukon, Paluch, Stąd i inni. Tauron Arena Kraków, 24 października. Bilety dostępne na Going.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
19: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play. I po reklamie.

0: Daniel Tekliński, dzień dobry. Dzisiaj w Bełchatowie możemy liczyć na 23 stopnie, na niebie będzie sporo słońca, a parasolki przydać się raczej nie powinny. Wyjedźmy jeszcze teraz na bełchatowskie ulice, tutaj też dobre wieści, bo jest dosyć spokojnie.
1: Dokładnie 9 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Służby wciąż w akcji na S8. Utrudnienia potrwają co najmniej do 11. Policja bada okoliczności tragicznego wypadku w pobliżu miejscowości Czerniewice w Łódzkiem. Zderzyły się tam dwie ciężarówki i bus. Zginęły dwie osoby, a jedna została ranna. Stało się to po awarii jednego z pojazdów.
2: Kierujący cysterną przewożącą piasek zatrzymał się na poboczu, aby wymienić oponę.
1: Relacjonuje Aleksandra Cieślak z tomaszowskiej policji. Na trasie zablokowana jest jezdnia w kierunku Wrocławia. Tam zorganizowano objazdy. Minister cyfryzacji przestrzega, nierealizowanie rozporządzenia, które pozwala na transkrypcję aktu małżeństwa, to łamanie prawa, zaznacza Krzysztof Gawkowski. Od niedzieli obowiązują przepisy, które to umożliwiają, jednak nie wszystkie urzędy przestrzegają nowych wytycznych. A ruszył Top of the Top Sopot Festival. Wieczorem poznamy zdobywcę bursztynowego słowika. Powalczą o niego m.in. Jeremi Sikorski, Kuba i Kuba, Ania Karwan czy Kasia Sienkiewicz, która opowiada nam, że uwielbia sopocki festiwal.
3: Dla mnie to jest takie pozytywne, trochę odrealnione miejsce. Czuję się jak we śnie czasami tam, ponieważ chodzisz korytarzem po tym backstage'u i tu spotykasz Justynę Steczkowską. Tutaj idzie Doda, tutaj wiesz, Ralf Kamiński i mam takie wow, wow, wow.
1: A SK też jest na Top of the Top Sopot Festival. Na Placu Zdrojowym znajdziecie naszą strefę, w której będzie można spotkać się z naszą ekipą i zgarnąć nagrody.
4: Wiktor w Radiu SK.
5: W tym tygodniu jeszcze do 10:00 razem jesteśmy za każdym razem. No, ale kończą się po wyłusku wakacje i po weekendzie już tylko do 9:00, proszę Państwa.
6: Po

0: A teraz Kuba, którzy wczoraj wystąpili w naszej strefie na Munciaku.
1: No ja jego kocham ich. To są wariaci.
0: Bardzo?
1: Jednego i drugiego. O tyle łatwiej, że jest Kuba i nieważne, którego zawołam, to się jeden i

0: 17 minut po godzinie 9 Radio SK we wtorek 25 sierpnia. Gramy dalej. Oni też grają, a nawet grali. Kama, kojarzysz Kuba Zielińskiego? Kuba Zieliński, bohater Wolfsburga.
1: Czego?
0: Chodzi o niemiecką markę piłkarską. Niemiecka liga piłkarska.
1: Jakub Zieliński. Co mi mówisz, Kuba Zieliński, mnie zbylasz?
0: Polski bramkarz najpierw popełnił błąd, ale później w serii rzutów karnych obronił dwie jedenastki i dał swojej drużynie awans w Pucharze Niemiec. No, rośnie nam następca Wojtka Szczęsnego, proszę
1: Poczekaj,
0: państwa.
1: Czyli ja dobrze to zrozumiałam, że najpierw błąd, potem dwa obronione karne, czyli on sobie sam stworzył okazję, żeby zostać bohaterem.
0: Dokładnie, tak się żyje.
2: Kama i Wiktor.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
2: W Radiu SK.
4: Radio SK. Reklama.
5: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. W plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
6: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
5: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
7: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.

0: 80% taniej.
1: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Uwaga, uwaga! Trwa wakacyjna wyprzedaż w salonach Skoda Zimne Auto. Tylko teraz mega atrakcyjne propozycje najmu. Skoda Octavia już od 850 zł netto miesięcznie. Skoda Superb od 990 zł netto miesięcznie. A Kodiaq od 1100 zł netto miesięcznie. Samochody dostępne od ręki, liczba aut ograniczona. Nie czekaj, zapraszamy do salonów Skoda Zimne Auto w Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim lub na www.zimneauto.pl.
4: I po reklamie.

0: Uja. Szkoda, że państwo tego nie widzą. 22 minuty, bo nie znamy godzina 10. No dobrze, słuchajcie, branża lotnicza przeżywa bum, bum, bum.
1: No wiadomo, wakacje są, w związku z tym piloci muszą dużo latać.
0: Ale rzeczywiście sporo latamy po całym świecie. Niesamowicie się to wszystko rozkręca. Linie lotnicze pobijają rekordy liczby pasażerów. No i prognozuje się, że w ciągu następnych, najbliższych 20 lat na całym świecie będzie potrzebnych ponad 600 tysięcy nowych pilotów.
1: O, oh, wow.
0: Naprawdę sporo. Tak to wygląda, no.
2: Kochani, lecimy, już jesteśmy na lotnisku i pomału odlatujemy. Odlot!
1: A wiecie, co trzeba zrobić, kiedy pilot nie działa? Wymienić baterię.
3: Radio SK. Reklama.
4: A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
5: Zapraszam na Zelowskie Sploty, festiwal muzyki, tradycji i kultury. Kamil Świtała, burmistrz Zelowa.
6: 5 i 6 września spotykamy się nad Zalewem Patyki w gminie Zelów na Zelowskich Splotach. Sobota SK Music Tour, czyli Michał Szczygieł i łzy Adam Konko. Niedziela, dożynki z województwem łódzkim i wielki finał. Maryla Rodowicz. Na wydarzenie zapraszają marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska i burmistrz Zelowa Kamil Świtała. Partnerzy powiat bełchatowski, Super Express i Radio SK. Sponsorzy strategiczni Imago i Sanel.
7: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie, wie, wie.
8: To będzie ostatnia reklama. Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
9: I po reklamie.

0: eskowej na Monciaku. Śpiewał? Proszę pana, ja wszystko mogę. Znowu przeleciamy, wszystko, wpadajcie do nas, do naszej strefy. Jest tam nasza wesoła ekipa eskowa. Mamy mnóstwo gadżetów, przyjemności, dużo energii. Można sobie pośpiewać na Monciaku i zdobyć nieburszczonowego słowika.
1: Ale za to eskowe gadżety na pewno tam tak czekają. Tak samo zresztą jak Ola Kot, Mati Fuczyło, Kasia Węsierska, Michał Hanczak. No jednym słowem, dzieje się. Przybijajcie piątki, zdobywajcie oczywiście nagrody i bawcie się dobrze.

0: Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz.
2: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Ty plus słodkie chwile równa się owocowa przekąska w Carrefourze. Winogrona jasne 61% taniej. 4,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Fejdek. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
8: I po reklamie.
9: Sprawdźmy bełchatowskie drogi, najczęściej w tej chwili na Czapinieckiej i Wojska Polskiego. A termometry w Bełchatowie pokazują aktualnie 17 kresek na plusie, później temperatura wzrośnie do 22 stopni. Wtedy też zrobi się bardziej słonecznie, a przez cały dzień będzie bezdeszczowo.
10: Jest 10 na zegarach, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Nie wiem, czy

0: Mój klient jest w Naddniestrzu. Tak sprawę miejsca pobytu Marcina Romanowskiego komentuje jego obrońca.
1: Informacja o tym, że mój klient jest poza terenem Unii Europejskiej, jest bardzo korzystna. Stąd od razu złożyłem wniosek o przesłuchanie Donalda Tuska i wystąpienie do służb polskich. Czy oni to potwierdzają? Nie wyobrażam sobie, że Donald Tusk okłamywał opinię publiczną w tej sprawie. Byłoby to co najmniej nieodpowiedzialne.
0: Mówił w programie Poranny Ring Superekspresu mecenas Bartosz Lewandowski, a były wiceminister sprawiedliwości ukrywa się od końca 2024 roku. Ogromne zniszczenia po przejściu tornada na południu Francji. Rannych zostało co najmniej 41 osób, a uszkodzonych jest ponad 300 domów. W tej okolicy odbył się też trzeci etap Vuelta Espania. Kolarze musieli jednak szukać schronienia przed ulewą i gradem. A do 2028 roku, do tego czasu fani serii Wiedźmin będą musieli poczekać na premierę czwartej odsłony gry. Jej przybliżoną datę zdradziło CD Projekt Red. Nad nową edycją pracuje obecnie ponad 500 specjalistów studia.
2: Poczekamy, ale jesteśmy cierpliwi. Na hity na czasie czekać nie trzeba. Jeden z waszych ulubionych, Temple City, Self-Aware, dosłownie za chwilę będzie to w BB Rexa i David Guetta. Michał Sapkowski, witajcie.

0: współpracowali niejednokrotnie, chociażby przy I'm Good Blue, Bebe Rexha i David Guetta, ale ten numer to jest prawdziwy sztos z krążka Dirty Blonde od Bebe Rexhy, właśnie Sad Girls na antenie Radia SK. Takich sztosów mam dla was więcej. Dowód? Bardzo proszę, PZ Hour, Dom nad Wodą, już za chwilę, a później będzie Axwell, Bon i jeden z najgorętszych numerów ostatnich tygodni, Whatever Turns You On, WSC.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, no co ty robisz?
3: Jak to co?
2: No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
4: Do euro przyjdź.
3: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
6: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
7: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
11: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
12: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: I po reklamie.

0: Britney Spears, tak wybrzmiała na antenie Radio SK. Oops, I did it again. Co oni zrobili wczoraj podczas Top of the Top Sopot Festival? Nawet jak o tym myślę, słuchajcie, to mam ciary. Naprawdę, bo to był kapitalny występ. Piękna rzecz. Dawid Kwiatkowski i Margaret z numerem później ci opowiem. Zresztą możecie też posłuchać na naszym Instagramie. Na naszym Instagramie jest mnóstwo Sopotu, no bo jesteśmy tam właśnie i przejmujemy kontrolę nad tą imprezą. Tak naprawdę. Dzisiaj kolejna część, ale będzie jeszcze o tym czasem powiedzieć. A propos Dawida Kwiatkowskiego i Margaret, ten numer na antenie Radio SK dosłownie za kilka chwil. Wcześniej Kygo i Khalid, Save My Love.
1: Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy! Słowami otuchy i tyziakiem w gotówce! Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. A potem będą ci mówić, mistrzu!
2: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł. Na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. I podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
6: Hej, co u ciebie?
7: Zapisałem się do TEB Edukacja.
6: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
7: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
6: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
7: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko. A potem masz ciekawą, pewną pracę.
6: Też bym tak chciała.
7: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Piotrków Trybunalski, ulica Polna 13/13A.
6: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
8: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
9: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Odkryj OBI na nowo. Przyjdź i sprawdź, jak zmieniliśmy się dla ciebie. Nowa jakość, nowe doświadczenie i jeszcze wygodniejsze zakupy. Zapraszamy do naszego marketu przy ulicy Sulejowskiej 51 w Piotrkowie Trybunalskim. Do zobaczenia. Zrobisz to z OBI.
12: I po reklamie.
13: SK.

Lukas i Felix, bracia Hein, czyli chłopaki z niemieckiej formacji DJ-sko-produkcyjnej Fastboy ze świeżynką Music Sounds w Radiu SK. Tuż przed godziną 11 po 11. Kolejną godzinę mam dla Was fajne hity, łatwoganki, Majko na początek, czyli wszystkie marzenia. To już za chwilę Westerne.

0: widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
1: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama. Chyba zacznę inwestować w złoto.
4: Dlaczego akurat w złoto?
3: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
4: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
3: W Tawex w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
5: I po reklamie.
6: 18 stopni mamy teraz w Bełchatowie, później termometry wskażą 22 kreski na plusie. Wtedy się rozchmurzy, a jeśli chodzi o opady deszczu, to na nie się dzisiaj raczej nie zapowiada. Sprawdźmy jeszcze bełchatowskie ulice. Największy ruch spotkacie na Wojska Polskiego i Czaplinieckiej.
7: Sponsorem programu jest właściciel kawiarni i naleśnikarni Cynamon w Bełchatowie.
8: Jak mieć dzień dobry, wybrać się na dobrą imprezę. Mati Fuczyło, to jest SK Summer City. Jestem w stanie Wam w tym pomóc. Już niedługo szykują się kolejne imprezy przy okazji SK Music Tour. To jest nasza letnia trasa koncertowa w wielu fajnych miejscach i zawsze za darmo. 29-30 sierpnia to Starachowice. Wtedy wpadajcie na koncerty m.in. Janki Giego, Fukaja, Skoli Mabryskiej czy T-Love. Te imprezy poprowadzę ja i Rafał Adamczak. To jednak nie wszystko. Jest też Mielec. W tym samym terminie wpadajcie na koncerty US, Agnieszki Hill czy Michała Szczygła. To nie wszystko, jest tego zdecydowanie więcej. Wpadnijcie też na legendarny mecz Polska-Anglia. On szykuje się w Chorzowie, to 5 września. Do zobaczenia wielkie gwiazdy wielkiej piłki nożnej. No a to wszystko przy okazji 70-lecia Stadionu Śląskiego.
7: Sponsorem programu jest właściciel kawiarni i naleśnikarni Cynamon Bełchatów, oferujący kawę, desery, napoje mrożone i różne rodzaje naleśników.
9: Zbliża się 11, więc zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Dwóch kolejnych mężczyzn zatrzymanych w sprawie śmiertelnego pobicia w Krakowie czeka na przesłuchanie. Śledczy wyjaśniają ich udział w zdarzeniu, do którego doszło w nocy z czwartku na piątek. 36-latek został zaatakowany przez kilkuosobową grupę pseudokibiców Wisły Kraków. Jest cło, jest mniej paczek. Po wprowadzeniu cła na przesyłki spoza Unii Europejskiej ich liczba spadła o połowę, wyliczył resort finansów. Chodzi głównie o przesyłki z chińskich platform sprzedażowych. Od lipca przesyłki o niewielkiej wartości są objęte cłem w wysokości 3 euro. A Mysłowice chcą pobić rekord w liczbie osób tańczących lambadę. To podczas imprezy z okazji zakończenia lata.
10: Znamy kroki lambady, one są bardzo proste. Będzie z nami szkoła tańca, instruktorzy pokażą, jak te proste kroki opanować.
9: A mówiła Anna Górny z Urzędu Miasta Mysłowice. Bicie rekordu w piątek o 17, a obecny rekord to 711 osób.
11: Bycie szybkim nie zawsze jest docenione, zwłaszcza przez panie, prawda? A nam jakoś się udało, bo jeszcze nie ma 11, a my już zaczynamy grać hity na czasie. Będzie Kung, City of Heroes, London i Galaxy, a później H i R&B na początek. A Łatwo Gang i Majko zgodnie z obietnicą na początek. Michu Sapkowski, witajcie. O,

0: To jest tak dobre, że warto raz na jakiś czas przypomnieć IO i Rapture na naszej antenie. Brytyjscy naukowcy stworzyli, słuchajcie, nowy rodzaj balona, takiego w pełni biodegradowalnego, chyba tak to się tworzy to słowo, takiego naturalnie rozkładającego się. A to fajne wieści, bo te lateksowe do najbardziej ekologicznych nie należą i mają śliczną nazwę, bo tak jak po angielsku balon to balloon, tak ten nazywa się bioloon. I mało tego, balony to dopiero pierwszy krok. Z tego samego materiału będzie można stworzyć medyczne rękawiczki i kondomy. No, te ostatnie to dobrze, gdyby się jednak za szybko nie biodegradowały, bo mogą pojawić się powody do płaczu. Takiego płaczu. Męskie granie orkiestra 2026. Nie ma powodów do płaczu w Esce. Gram nareszcie już za chwilę.
1: Reklama.
2: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Do euro przyjdź.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
5: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
6: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Uwaga, uwaga! Trwa wakacyjna wyprzedaż w salonach Skoda Zimne Auto. Tylko teraz mega atrakcyjne propozycje najmu. Skoda Octavia już od 850 zł netto miesięcznie. Skoda Superb od 990 zł netto miesięcznie. A Kodiaq od 1100 zł netto miesięcznie. Samochody dostępne od ręki. Liczba aut ograniczona. Nie czekaj. Zapraszamy do salonów Skoda Zimne Auto w Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim lub na www.zimneauto.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
10: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
9: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.

0: co to jest za wokal. Sienna Spyro i Great Expectation w Radiu SK. Wielkie nadzieje, wielkie oczekiwania. Czy zbliżający się rok szkolny wiąże się z waszymi jakimiś nadziejami rozbudowanymi albo oczekiwaniami właśnie? Może macie nadzieję na nowy sprzęt? Na przykład na słuchawki, albo na smartfona, albo na smartwatch, albo na głośnik na przykład. Mamy takie rzeczy już dziś po godzinie 14 podczas wrzutki na luz do zgarnięcia właśnie taki sprzęt na początek nowego roku szkolnego. Wbijacie na SK.pl i zupełnie za darmo się zgłaszacie właśnie tam. Lizot, Bunny M, Daddy Cool za moment, a później ostatni dzień lata. Poniekąd a propos, Gibbs, Ego i For Money Wester.
1: Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
5: A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.

Pozwólcie, że właśnie w takim rytmie i w takim tempie zakończymy przedpołudnie z Radiem SK, bo 5 minut i będzie godzina 12. Toby Romeo, świeżynka na naszej playliście, czyli Fly High. Ale popołudnie z SK wcale nie znaczy, że mam zamiar zwolnić tempo. Rzekłbym nawet, że wręcz przeciwnie, bo Swedish House Mafia rozpocznie kolejną godzinę hitów po 12 w SK. Wait So Long właśnie od nich. Zapraszam.

0: Reklama.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.

0: Zapraszam na Zelowskie Sploty, festiwal muzyki, tradycji i kultury. Kamil Świtała, burmistrz Zelowa.
1: 5 i 6 września spotykamy się nad Zalewem Patyki w gminie Zelów na Zelowskich Splotach. Sobota SK Music Tour, czyli Michał Szczygieł i łzy Adam Konko. Niedziela, dożynki z województwem łódzkim i wielki finał. Maryla Rodowicz. Na wydarzenie zapraszają marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska i burmistrz Zelowa Kamil Świtała. Partnerzy powiat bełchatowski, Super Express i Radio SK. Sponsorzy strategiczni Imago i Sanel.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś winogrona Jasny Luzem, cena przed obniżką 14,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie Luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.
6: Czas na informacje dla bełchatowskich kierowców. Nieco większy ruch możliwe, że spotkacie w okolicach Czaplinieckiej. A termometry w Bełchatowie wskazują 19 kresek na plusie. Robi się coraz bardziej słonecznie, a na opady deszczu do końca dnia raczej się nie zapowiada.
7: Zbliża się 12. SK News, Jakub Konieczkowicz. Będzie zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa urzędniczego. To reakcja radnych po sobotnim wypadku na ulicy Solnej w Krakowie. Zginęło małżeństwo, a ich dziecko trafiło do szpitala. Zdaniem radnych, mimo apelów o zabezpieczenie niebezpiecznych miejsc, miasto i służby odmawiały działań. Doszło do niewypełnienia obowiązków, mówi Rafał Zawiślak, radny z klubu Kraków dla mieszkańców.
8: Dlatego składam do prokuratury zawiadomienie. To ekstremalny przypadek, kiedy za psychologię urzędników ktoś zapłacił życie.
7: Sprawca wypadku usłyszał wczoraj zarzuty, grozi mu do 8 lat więzienia. 4 osoby zatrzymane po rozboju w powiecie wrocławskim mieli pobić 22-letniego obywatela Ukrainy oraz grozić mu, a chcieli od niego pieniędzy, które rzekomo wygrał w kasynie. Zatrzymanym również obywatelom Ukrainy grozi do 20 lat więzienia. Zalew Kraśnicki zamknięty, sanepid w próbkach wody wykrył bakterie enterokoki. Inspektor sanitarny w Kraśniku apeluje do mieszkańców i turystów o powstrzymanie się od kąpieli do odwołania zakazu.
9: Kąpiel w deskowych hitach na czasie. W tej godzinie na pewno będzie numer jeden w Polsce, czyli Dawid Podsiadło i Na Błysk. Będzie też na Calvi Remi Explosion. To dosłownie za chwilę. Teraz na Swedish House Mafia, Michu Sobkowski. Witajcie.

0: Zastanawialiście się kiedyś, ile ziar może mieć pojedynczy słonecznik? Ja też nie. To jak sądzicie? To ja wam powiem w międzyczasie, dlaczego się tym zająłem. Post Malone i Swelly, czyli Sunflower, czyli właśnie słonecznik z angielska. I tak postanowiłem sprawdzić. No to jak? Dobra, już mówię. Możemy przyjąć, że między 1000 a 1500 ziaren z jednej główki. Mega, mega dużo. A są też takie gatunki, które takich nasion mają ponad 2000. I jeszcze jedna ciekawostka. Dlaczego dojrzałe słoneczniki zwracają się na wschód? Okazuje się, że poranne światło ogrzewa skierowaną na wschód główkę, a to może zwiększać atrakcyjność słonecznika dla owadów zapylających. No i badania wykazały związek właśnie patrzenia na wschód z większą liczbą wizyt pszczółek, krótko mówiąc. I to nie są byle jakie badania, bo wyobraźcie sobie, że tym tematem, sprawdziłem to dokładnie, zajęła się sama NASA. Dawid Podsiadło na błysk w Radiu SK już za moment, a później obiecuję Taylor Swift.
1: Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy! Słowami otuchy i tysiakiem w gotówce! Zgłoś się na sk.pl i słuchaj SK w Radiu SK. A potem będą ci mówić: mistrzu!
2: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
5: Teraz sok tłoczony Bracia Sadownicy, różne rodzaje, tylko 4,49 za butelkę 750 ml. A jogurt Mlekowita typ grecki tylko 2,99 za opakowanie 400 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji: Pushin, Mumin, Snoopy i Harry Potter. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
8: Co ty taki zakręcony?
9: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
8: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
9: Co? Tak szybko?
8: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
9: Czekaj.
8: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
9: Bełchatów, 1 maja 4.
8: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Zobacz na żywo jedno z największych rapowych wydarzeń tego roku. Na Red Bull 64 Bars Live swoje wersy na winie czołówka polskiej sceny rapowej. Szpaku, Avi, Biała, Gaz Bałagane, Kukon, Paluch, Tomb i inni. Tauron Arena Kraków, 24 października. Bilety dostępne na Going.
12: I po reklamie.
13: SK.

0: zaczynają się w Esce.
1: A propos tego numeru, który za chwilę wam zagram, przeczytałem, że to są brzmienia indie-troniczne. Indie-troniczne, czyli niezależne elektro, tak można by to przetłumaczyć? No niezależnie od tego, jakby to przetłumaczyć, to jest po prostu fajny numer, więc gram Topic i Lucky One, świeżynka.

0: Rihanna i Rude Boy na antenie Radia SK. Wcześniej a propos takich tanecznych brzmień jak ten Topic i Lucky Ones, a propos też najlepszych DJ-ów i producentów na świecie, obiecuję, że Zed jeszcze na pewno do 13. Na pewno do 13 też Swedish House Mafia. A po 18 w imprezce u Rafała Adamczaka zaproszenia na Sunset Square 2026. To już ten weekend w Gdyni, między innymi Above and Beyond czy Ferry Corsten. Bądźcie z nami również w imprezce. Kaszka Sowacka, zaraz po krótkiej przerwie w SC.
1: Jedni twierdzą, że musi być plecak, piórnik, no i pełna śniadaniówka.
2: A w SC uważamy, że w nowy rok szkolny trzeba wjechać na pełnej.
3: No i z fajnym gadżetem.
2: Smartfon, głośnik, słuchawki, a może smartwatch.
3: Daj znać na sk.pl, jaki gadżet znalazłby się w twojej szkolnej wyprawce.
2: Słuchaj nas codziennie po 14 i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt do szkoły.
4: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert wyprzedaj.

0: i na mediaexpert.pl. Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł. Na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. I podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
1: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
2: Carrefour w sumie najlepszy jest.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
5: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: I po reklamie.

Ten numer to jest najprawdziwsze złoto, naprawdę. Swedish House Mafia, Illegally Happiness is So Sad. Zamyka nam godzinę 13. Tym samym już za chwilę prowadząc do tego, że otworzę godzinę 13. A otworzę razem z Seleną Gomez, Killing With Kindness. Seleną, Seliną, jak kto woli.

0: worth it. Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na ten... mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
4: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
8: I po reklamie.
9: 19 stopni mamy teraz w Bełchatowie, jest całkiem słonecznie, a na opady deszczu do końca dnia się nie zapowiada. Sprawdźmy jeszcze bełchatowskie drogi. Nieco większy ruch spotkacie na Czaplinieckiej, ale nie powinno być źle. Dobrego popołudnia.
10: Sponsorem programu jest właściciel pizzerii Da Grasso, Stanisława Staszica 5B w Bełchatowie.
11: Ile fajnych imprez jesteśmy w stanie zmieścić w jedne wakacje w Polsce? Tego dokładnie nie wiem, ale wiem, że jest tego naprawdę dużo. Mati Fuczyło, to jest SK Summer City. Przybywam z kolejnymi propozycjami już niedługo. Warto wybrać się do Głogowa. Tam szykuje się pożegnanie lata. Na scenie naprawdę wielu artystów to Sarius, Białas, Reto, Siles, Samsone, Dresscode czy Guzio. I to nie wszystko. Wpadajcie, jeśli tylko macie ochotę na taką okołorapową historię, to 28 i 29 sierpnia. Pożegnanie lata. Teraz Leszczyńska Noc Balonowa. 28-30 sierpnia. Tam dużo, dużo, dużo balonów na niebie. I to oczywiście w Lesznie. Jeszcze koncert Dawida Kwiatkowskiego. Ten pan wystąpi już niedługo w miejscówce Polana Harcerza w Poznaniu.
10: Sponsorem programu jest właściciel pizzerii Da Grasso, Stanisława Staszica 5B w Bełchatowie, oferujący pizzę, makarony, burgery i menu dziecięce.
12: Jest 13. SK News, Jakub Konieczkowicz. Trzy osoby, które mogą mieć związek ze śmiertelnym pobiciem 36-latka w krakowskiej Nowej Hucie, uciekły za granicę, dowiedziało się nieoficjalnie Radio SK. Mężczyźni zostali już wytypowani przez małopolską policję. Najprawdopodobniej uciekli na południe Europy. Na razie w rękach policji są dwie osoby, czekają na przesłuchanie. Dodajmy, do tej pory przesłuchano 9 osób, nikomu nie postawiono jednak zarzutów. Jest przełom w śledztwie Zonda Krypto, przekazał dziś minister sprawiedliwości. Szczegółów jednak nie znamy. Jak zaznaczył Waldemar Czurek, więcej dowiemy się w najbliższych tygodniach. To spełnienie moich marzeń. Tak o nadchodzącym występie na Top of the Top Sopot Festiwalu mówi Jeremi Sikorski. Artysta powalczy o bursztynowego słowika z hitem Wracam, który doskonale znacie ze Ski.
13: Ogromny zaszczyt stanąć na tej legendarnej scenie. Oglądałem no nie jeden występ jako dziecko. Jest to spełnienie marzeń.
12: A w dzisiejszym plebiscycie także m.in. Kasia Sienkiewicz, Kuba i Kuba czy Ania Karwan, a drugi dzień festiwalu rusza już o 14.
14: I o tejże samej godzinie połączymy się z naszym sopockim studiem, ale wcześniej, mam nadzieję, też połączymy się z Kasią Węsierską i Hanczakiem, którzy są tam i można z nimi zbić piątkę. My zrobimy to mocno wirtualnie, po FM-ie. Gram Temper City, Self-Aware, dosłownie za kilka chwil będzie też Wiser 2115, teraz Selena Gomez. Michu, witajcie.

0: to coś, czyli White 2115. No Sopot ma to coś, zdecydowanie. Teraz to coś nazywa się Top of the Top Sopot Festival. Kasia Węsierska, Michał Hanczak, ptaszki ćwierkają. Słuchajcie, że najważniejszym z ptaszków jest dzisiaj słowik.
1: Absolutnie, i to ten bursztynowy tak? słowik, o którego dzisiaj artyści powalczą w Operze Leśnej, ale to wieczorem. Aha. Jeszcze wam na pewno trochę o tym opowiemy, kto bierze udział w konkursie, jak trwają przygotowania, jak wyglądają, ale my tutaj na Placu Zdrojowym przy Molo teraz to mamy same słowiki.
2: Okay. Ja mam wrażenie, że my uruchomiliśmy preselekcję do przyszłorocznego koncertu Top of the Top Festival bursztynowych słowików, bo to, co się tutaj dzieje po uruchomieniu naszego eskowego karaoke, to przechodzi nasze pojęcie w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Tylu utalentowanych ludzi dawno nie słyszałam.
1: Zresztą podejdźmy trochę bliżej, posłuchajcie, co teraz jest grane i śpiewane. Uwaga! No, proszę bardzo! Zespół Fil, Piotr Kupicha, wczoraj na deskach Opery Leśnej, a teraz na karaoke u nas w wykonaniu Karoliny bodajże.
2: Oczywiście, wszystko to możecie zobaczyć także w naszych mediach społecznościowych, a jeżeli jesteście w Sopocie nawet, bo mamy wtorek dopiero, to do 16 wpadajcie do naszej strefy przy Placu Zdrojowym.
1: Zwłaszcza, że dla tych, co śpiewają, mamy koszulki z naszej nowej kolekcji. A od 14 oczywiście nadajemy stąd program Wrzuć na luz, także do usłyszenia. Pięknie śpiewasz, pięknie.
0: Terry Swims, Bad Dreams za chwilę.
3: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Patrz, Barbara, ale no? W Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999.

0: 50% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Uwaga, uwaga! Trwa wakacyjna wyprzedaż w salonach Skoda Zimne Auto. Tylko teraz mega atrakcyjne propozycje najmu. Skoda Octavia już od 850 zł netto miesięcznie. Skoda Superb od 990 zł netto miesięcznie. A Kodiaq od 1100 zł netto miesięcznie. Samochody dostępne od ręki, liczba aut ograniczona. Nie czekaj, zapraszamy do salonów Skoda Zimne Auto w Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim lub na www.zimneauto.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
4: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
5: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: I po reklamie.
7: Esko.

0: Hity zawsze na czasie w Radiu SK. To Sugar Babes i Push the Button. Za chwilę, no ten to zawsze w formie. Damiano David i The First Time. Prawdziwy mistrz, prawda? Maneskin, a teraz solowa kariera i co single to tak naprawdę hit. Mistrz? No właśnie. A wy chcecie zostać mistrzami? Jeśli tak, jeśli chcecie, dajcie znać w czym i dlaczego właśnie w tym. Do zgarnięcia 1000 zł tak na rozpęd. No i oczywiście nasze pełne wsparcie. To w imprezce po godzinie 18 zgłoszenia w naszej apce, zupełnie za free, tak samo jak na SK.pl.
1: Reklama.
2: Euro na wszystko cię stać. Euro rabat masz.
3: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na 1000 produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
2: Do euro przy.
3: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Gotowa na powrót do szkoły?
5: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w super cenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
4: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
6: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W super cenie 899 zł. 99 groszy. Galaxy Tab A11 w super cenie 599 zł. 99 groszy. Media Expert.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
7: Lidl, to się opłaca.
10: Co ty taki zakręcony?
11: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
10: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
11: Co? Tak szybko?
10: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
11: Czekaj.
10: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na typ.pl.
11: Piotrków Trybunalski, ulica Polna 13 przez 13A.
10: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Prezydent miasta Starachowice, Marek Materek oraz Park Kultury i Radio SK zapraszają 29 i 30 sierpnia na SK Music Tour. Dni Starachowic 2026. W sobotę wystąpią Young, Iggy i Fukaj. W niedzielę natomiast zapraszamy na występy gwiazd muzyki pop i rock. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Szkolnej 14. Oficjalny partner Manbus Spółka ZO. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
14: I po reklamie.

Deli, Deli Supreme w Radiu SK tuż przed godziną 14. Dobre to będzie wszystko, co będzie po 14, bo będzie z Sopotu Top of the Top Sopot Festival i nasze SK-owe studio, czyli Kasia Mysierska i Hanczak. I na początek Łatwo Gang i Majko, czyli wszystkie marzenia. Michu Sopkowski. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 10. Cześć. SK.

0: nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej, a woda żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
4: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty: 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play. I po reklamie.
6: Pogoda w Bełchatowie w ciągu najbliższych dni jawi się w naprawdę pięknych, kolorowych barwach. Z odcieniem właśnie błękitu i dużo ilość słońca. Tego słońca nie powinno zabraknąć na termometrach w okolicach do 23 stopni. No i parasol też kompletnie niepotrzebny. Pięknie.
7: Sponsorem programu jest właściciel kawiarni i naleśnikarni Cynamon w Bełchatowie.
8: Dzieje się tak dużo, że aż szkoda byłoby z tego nie skorzystać. Mati Puczyło, to jest SK Summer City. Mam dla Was kilka fajnych, letnich jeszcze imprez. Dzisiaj melduję się do Was z Sopotu, tutaj Top of the Top Sopot Festival. Zaglądajcie nad morze, jeżeli macie ochotę zobaczyć piękne koncerty cudownych gwiazd. To jednak nie wszystko. 2 września startuje Polski Festiwal Komedii Pewka. To od 2 do 6 września w warszawskim klubie Stodoła. To jednak nie jest wszystko. Szykuje się też koncert w Sanach na stadionie. Koncert finałowy szykuje się na PGE Narodowym, to 4 września. To jednak nie jest wszystko, co dla Was przygotowałem. Warto wybrać się też do Gdyni. To 28 i 29 sierpnia, tam Sunset Square Festival, a na scenie elektroniczne gwiazdy, to znaczy gwiazdy muzyki elektronicznej.
7: Sponsorem programu jest właściciel kawiarni i naleśnikarni Cynamon Bełchatów, oferujący kawę, desery, napoje mrożone i różne rodzaje naleśników.
9: Minęła 14. SK News, Jakub Konieczkowicz. Jest przełom w śledztwie w sprawie Zonda Krypto, przekazał dziś minister sprawiedliwości. Są nowi podejrzani oraz nowe dowody.
10: Trwają czynności. Myślę, że to jest kwestia tygodni. Opinia publiczna na pewno pozna te dowody.
9: Mówi Waldemar Żurek. Nie potwierdza jednak informacji, według których prezes Zonda Krypto, Przemysław Kral, miał uzyskać status małego świadka koronnego. Utrudnienia na Krajowej 17 na Lubelszczyźnie. To po zdarzeniu 3 osobówek w Fajsławicach. Trasa między Zamościem a Lublinem jest zablokowana. Otwarta scena i rywalizacja o statuetkę bursztynowego słowika. Właśnie rusza 2 dzień Top of the Top Sopot Festival. Na miejscu jest znany wam z anteny Mati Fuczyło. Powiedz, jak wygląda sytuacja.
11: W Sopocie wieczorem dziś walka o bursztynowego słowika, ale zanim walka o bursztynowego słowika, to można rozgrzać swój głos w strefie Radia SK, która czeka na Was w Sopocie. Każdy może do niej zajrzeć, każdy może zaśpiewać i każdy może zgarnąć nagrody. Więc zapraszamy.
9: A nasi prezenterzy Kasia i Hany już za chwilę połączą się z Wami prosto z Sopotu.
12: No właśnie teraz się łączymy. Oczywiście, że tak, bo jest 14 na zegarkach, już minęła, więc czas wrzucić na luz.
13: No i u nas bursztynowy słowik już szuka właściciela, bo strefa karaoke w Sopocie tutaj działa, więc jak usłyszycie hałasy, to właśnie to z tyłu nasi słuchacze śpiewają.
12: Piękne hałasy. Jesteśmy na Placu Zdrojowym, niedaleko Molo w Sopocie. Wpadajcie, żeby z nami się tutaj zobaczyć, ale jeżeli jesteście gdzieś daleko, to po prostu słuchajcie nas. Czas zacząć.
13: Wrzucamy na luz. Kasia Węsierska
12: i Michał Hanczak. Dzień dobry.

0: Don't to Denzel, oczywiście na antenie Radia SK. Wrzucamy na luz Kasia Mysierska, Michał Hanczak i jesteśmy w Sopocie.
1: Jeżeli też jesteście, to wpadajcie koniecznie przy strefie zdrojowej, właściwie na placu zdrojowym przy fontannie. Jest nasza strefa, w której trwa wciąż karaoke, więc można wpadać i spróbować swoich sił. Może potem kiedyś zaistniejecie na antenie Radia SK.
0: My już ledwo mówimy, bo my od 12 tutaj razem z naszymi słuchaczami śpiewamy. Zresztą może podejdziemy kawałek, to kawałek usłyszycie, zobaczymy co teraz jest grane. Zaraz może po jednej nutce rozpoznacie. O, to chyba rapsy jakieś.
1: Jest jakiś rapowy kawałek. Dzisiaj tego wszystkiego także nie zabraknie podczas Sopot Top of the Top Festiwalu, bo dzisiaj walka o bursztynowego słowika.
0: No a tam m.in. Kuba i Kuba, Jeremi Sikorski, Kasia Sienkiewicz i jeszcze wielu innych fantastycznych artystów. No i uwaga, bo mamy dla Was niespodziankę, konkretnie dla tych, którzy spędzają wakacje w Sopocie, ale nie mają biletów na dzisiejszy koncert.
1: Mamy bilety, podwójne bilety, więc jeżeli ktoś w okolicach, albo ktoś może dojechać, albo ktoś właśnie marzył o tym, żeby się wybrać na ten drugi dzień Sopot Top of the Top Festival, to zgłaszajcie się do nas.
0: Zapraszamy, jesteśmy w naszej eskowej strefie. Kto pierwszy, ten lepszy. Trzeba podać hasło klucz, wrzuć na luz. I wtedy bilety będą wasze. Czekamy.
1: Ja idę śpiewać teraz na karaoke.
0: Dawaj, dawaj.
2: Radio SK. Reklama.
3: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
4: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
3: Od poniedziałku do środy mleko 3,2% Kastąd takie dobre, 1,49 zł za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna MK Cafe Premium Gold, kup jedno opakowanie, drugie gratis. Kaufland.
5: Zapraszam na Zelowskie Sploty, festiwal muzyki, tradycji i kultury. Kamil Świtała, burmistrz Zelowa.
6: 5 i 6 września spotykamy się nad Zalewem Patyki w gminie Zelów na Zelowskich Splotach. Sobota SK Music Tour, czyli Michał Szczygieł i Łzy Adam Konko. Niedziela, dożynki z województwem łódzkim i wielki finał. Maryla Rodowicz. Na wydarzenie zapraszają marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska i burmistrz Zelowa Kamil Świtała. Partnerzy powiat bełchatowski, Super Express i Radio SK. Sponsorzy strategiczni Imago i Sanel.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: Odkryj Obi na nowo. Przyjdź i sprawdź, jak zmieniliśmy się dla Ciebie. Nowa jakość, nowe doświadczenie i jeszcze wygodniejsze zakupy. Zapraszamy do naszego marketu przy ulicy Sulejowskiej 51 w Piotrkowie Trybunalskim. Do zobaczenia. Zrobisz to z Obi.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Radio SK, prezydent miasta Mielca Radosław Swół oraz Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu zapraszają na SK Music Tour w Mielcu 29 i 30 sierpnia. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Solskiego 1. W sobotę wystąpi zespół pieśni i tańca Rzeszowiacy, Michał Szczygieł i Grupso. W niedzielę zagrają Big Mielec Band, Łzy Adam Konkol i Agnieszka Chylińska. Partnerzy wydarzenia Kronos Pan, Dolina Smaków oraz PZL Mielec. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
11: I po reklamie.
12: SK.

0: ale ten kawałek daje energii. To jest Fate, za nami w Radiu SK 23 minuty, zostało jeszcze do godziny 15. Ostatni tydzień wakacji, więc wrzucamy na luz prosto z Sopotu. Na Placu Zdrojowym tutaj dzieje się bardzo dużo, ale obiecaliśmy Wam, że dziś rozdamy Wam też bilety na drugi dzień Sopot. To powde to festiwal, o ile ktoś nas znajdzie, tak szybko jak się da. I chyba ktoś Hanego znalazł.
1: Oczywiście, bo nasi słuchacze są bardzo szybcy i reagują na to, co się dzieje i jak można przeżyć jakąś koncertową przygodę razem z Radiem SK na koniec wakacji, to są oczywiście, ale najpierw muszę sprawdzić, czy znają hasło klucz, czy tutaj nie ma żadnego kombinowania. Jakie jest hasło?
2: Rzuć na los!
1: Dobrze! Brawo! To się przedstawcie teraz, jak macie na imię.
3: Natalia.
4: Kuba.
5: Paulina.
6: Dominika.
1: No i chcielibyście dzisiaj zobaczyć koncert, walkę tak naprawdę o bursztynowego słowika?
6: Tak, chcielibyśmy zobaczyć, bo bardzo wierzymy w to, że Kuba i Kuba wygrają.
1: O, proszę, trafiliśmy na fanów. Wczoraj byliście na koncercie, jak oni tutaj na balkonie niedaleko grali?
5: Tak, oczywiście, że byliśmy.
1: My też byliśmy. Dobra, słuchajcie, no to mam dla was dwa podwójne zaproszenia, czyli raz, dwa, trzy, cztery. Akurat idealnie się składa. Dzisiaj wieczorem, nie wiem jakie mieliście plany, ale teraz będziecie oglądać w Operze Leśnej Top of the Top Sopot Festival, dobra?
2: No jak?
1: Cieszą się, a jak my lubimy sprawiać takie przyjemności naszym słuchaczom, warto nas słuchać po prostu, a cały czas też warto nas odwiedzać, bo tutaj trwa karaoke do godziny 16 i można zaśpiewać hity Kuby i Kuby, albo 1.8L przed chwilą, jak zapomnieć, było na antenie, u nas też było tutaj i w wykonaniu alternatywnym.
7: Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy! Słowami otuchy i tysiakiem w gotówce! Zgłoś się na sk.pl i słuchaj Eski w Radiu SK. A potem będą ci mówić: mistrzu!
8: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
9: Autopromocja.
10: Reklama.
11: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

0: okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
4: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.

0: jest Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: Bez końca można słuchać Oskara Cymsa. Dużo dobrego dla fanów i fanek Oskara Cymsa na naszym Instagramie. Wczoraj wbiliśmy między innymi do Oskara i tam jest taka sonda. Proszę tam zaznaczyć jedyną właściwą opcję, czyli Hanę. Jak ktoś sprawdzi, będzie wiedział, o co chodzi. A wy słuchacie oczywiście Radia SK. Wrzucamy na luz z wakacyjnego wciąż i słonecznego Sopotu.
1: Jedyna właściwa, bo mnie tam nie było, więc nie ma tej opcji do wyboru. Oskar
0: tylko Cims, dlatego.
1: Świetnie zaprezentował się podczas Sopot Top of the Top Festiwalu dnia pierwszego. Dziś bursztynowe słowiki, dziś my w Sopocie, a wy zamykacie wakacje razem z nami. Po 16 będzie do zgarnięcia coś, co ułatwi wejście w nowy rok szkolny, czyli elektroniczne gadżety, które dla was mamy.
0: Możemy dać wam na przykład nowy smartfon albo jakieś urządzenie wielofunkcyjne, albo na przykład tak jak wczoraj głośnik, który pozwoli robić jakieś fajne imprezy w akademiku czy internacie. Wbijajcie na sk.pl, zgłaszajcie się po 15, do kogoś dzwonimy.

0: podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
1: No i co, Barbara, i co?
0: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
4: Hej, co u ciebie?
5: Zapisałem się do TB Edukacja.
4: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
5: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
4: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
5: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
4: Też bym tak chciała.
5: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEP.pl lub w najbliższej placówce. Bełchatów, 1 maja 4.
4: TEP Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
6: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
7: Red Bull 64 Bars Live. Jedno z największych rapowych wydarzeń tego roku wjeżdża do Krakowa. Na jednej scenie swoje wersy nawinie ścisła czołówka polskiego rapu. Szpaku, Awi, Białas, Kas Bałaganek, Kukon, Palu, Gomp i inni. Ze studia na scenę tylko surowe wersy. Zobacz to na żywo. Tauron Arena Kraków, 24 października. Bilety dostępne na Going.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.
12: Jedźmy na Bełchatowskie ulice. Niestety Wojska Polskiego 1 maja. Z każdą chwilą tutaj aut przybywa, ale chyba jakoś damy radę. Drodzy kierowcy, życzę cierpliwości. Na szczęście pogoda dopisuje do czwartku. Piękna, słoneczna aura z temperaturą do 23-24 Celsjusza.
13: Minęła 15, SK News, Jakub Konieczkowicz. To nie miasto jest winne tej tragedii. Stanisław Kracik, pełniący obowiązki prezydenta Krakowa, odpiera zarzuty po śmiertelnym wypadku na ulicy Solnej. Część radnych twierdzą, że mimo apeli o zabezpieczenie niebezpiecznych punktów, miasto i policja nie podjęli działań.
14: Nie było żadnych przesłanek i nadal ich nie ma, żeby tam robić specjalne utrudnienia w ruchu, bo ten ruch i tak tam się odbywa z trudem i tam ciągle przemieszczają się w korku.
13: Mówi Stanisław Kracik. Jednocześnie zapowiada, że na ulicy Solnej mają zostać zamontowane progi zwalniające. Szpital przy Unii Lubelskiej w Szczecinie ma problemy finansowe. Placówka z trudem uregulowała bieżące należności. Kolejnym punktem w szukaniu oszczędności cięcia programowe.
15: Jedną z takich decyzji było zakończenie programów pomocy pielęgniarskiej i asystenta lekarza, dzięki którym studenci kierunków medycznych mogli zdobywać w naszym szpitalu praktyczne doświadczenie.
13: Mówi Magdalena Knop, rzecznik szpitala. Personel medyczny jest jednak zabezpieczony i spełnia normy oraz wymogi NFZ. Dokładnie za tydzień ruszy nowy rok szkolny. W placówkach oświatowych ostatnie przygotowania.
16: Dzieci jeszcze nie ma, ale w szkole jest już gwarno.
17: Nauczyciele już przygotowują swoje klasopracownie. Ja przygotowałam oczywiście przydziały dla nauczycieli, sal lekcyjnych, wychowawstwa, praca w pełni.
13: Z Marią Łazugą, dyrektor szkoły podstawowej nr 8 w Bełchatowie, rozmawiał Rafał Różycki.
4: Punktualnie. To znaczy punktualnie 2 minuty po 15. Dobre informacje dla wszystkich tych, którzy być może za chwilę kończą pracę. Dla tych, którzy kończą wakacje, to nie są dobre informacje, ale my ten ostatni tydzień wakacji traktujemy poważnie, więc zabieramy was nad polskie morze.
18: Do Sopotu konkretnie. Ja na przykład teraz sobie stoję i patrzę na molo i patrzę sobie daleko w morze i to mnie tak uspokaja. I chyba zaraz, jak ktoś będzie chciał, to mu wyślę zdjęcie, żeby też sobie popatrzył.
4: No to ja ruszam do Opery Leśnej. Dzisiaj kolejny dzień festiwalu.

0: Tame Impala, Loser, to jest nowość na antenie Radia SK, a Tame Impala pojawi się w Polsce, niedaleko miejsca, w którym w sumie jestem w tej chwili, bo w Gdyni na Openerze to w przyszłym roku, natomiast ja jestem teraz na Sopockiej plaży i to dosłownie, co zaraz wam spróbuję udowodnić, bo podobno szum morza, coś w tym jest, uspokaja, działa kojąco na nerwy i w ogóle patrzenie 20 minut na wodę, na przykład morską, na morze gdzieś tam w siną dal, też uspokaja, więc teraz przyciszę trochę podkład i mam nadzieję, usłyszycie te fale morskie. Moment, moment. Akurat fali nie było. Coś tam, mam nadzieję, słychać i trochę się udało was pozdrowić tą falą. Niektórzy to nawet się moczą i to tak nawet widzę, całkiem głęboko wchodzą do tego morza. Przepraszam bardzo, czy woda ciepła? Głośno trzeba krzyknąć. Ciepła?
1: Nie.
0: Nie, ale widzę, że to nie przeszkadza. I tak do tej wody wchodzimy i się moczymy. No, to tak to właśnie jest. My jesteśmy w Sopocie, łapiemy ostatnie chwile wakacji, chociaż mam nadzieję, że nie ostatnie chwile naprawdę ładnego, ciepłego lata, bo dzisiaj pogoda jak dzwon. Za chwilę wracamy z kolejnymi hitami na czasie.
2: Radio SK. Reklama. Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
4: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
5: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Uwaga, uwaga! Trwa wakacyjna wyprzedaż w salonach Skoda Zimne Auto. Tylko teraz mega atrakcyjne propozycje najmu. Skoda Octavia już od 850 zł netto miesięcznie. Skoda Superb od 990 zł netto miesięcznie. A Kodiaq od 1100 zł netto miesięcznie. Samochody dostępne od ręki. Liczba aut ograniczona. Nie czekaj. Zapraszamy do salonów Skoda Zimne Auto w Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim lub na www.zimneauto.pl.
7: Chyba zacznę inwestować w złoto.
8: Dlaczego akurat w złoto?
7: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
8: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
7: W Taweks, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na taweks.pl/Łodzianin.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
11: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
10: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.

0: bad memories.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
2: 27 minut zostało do godziny 16. Ostatnie dni wakacji. Uczniowie płaczą, nauczyciele być może trochę też, a może zatęsknili ze swoją pracą, żeby wam powrót do szkoły ułatwić. I do rzeczywistości, to mamy dla was codziennie w tym tygodniu coś, co właśnie będzie takim zbawieniem.
3: Trzeba zgłosić się na sk.pl, tak jak zrobiła to Dagmara, która akurat do szkoły nie wraca, ale ma w domu taką osobę, która idzie do 8 klasy, zgadza się?
4: Tak, zgadza się.
3: Jak ma na imię twoja córka?
4: Matylda.
3: To co takiego Matyldzie by się przydało, o co chciałabyś zadbać, żeby rzeczywiście ten powrót do roku szkolnego był łatwiejszy?
4: Chciałabym dla niej smartwatcha, żeby przestała się spóźniać, bo notorycznie się spóźnia do szkoły. Nie ma dnia, żeby się nie spóźniła.
3: No tak.
4: Chciałabym, żeby to przestała w końcu robić.
3: To po prostu wystarczyłby jakiś naprawdę stary, klasyczny, dobry budzik, ale rozumiem, że gadżeciki są dużo lepsze, więc smartwatch nie tylko by pewnie ją budził, ale jeszcze w wielu innych rzeczach pomagał czasami na co dzień.
4: Tak, tak, żeby jakby zwracał uwagę, która jest godzina i żeby zdążyć na czas.
3: No, żeby zawsze na obiad w domu była, właśnie, na czas. No dobra, Dagmara, to w takim razie zgarniasz kartę podarunkową na 1000 zł do sklepów Media Expert i na mediaexpert.pl, na przykład na smartwatch Huawei.
4: O, córka się ucieszy.
3: No ja mam nadzieję, że już się na pewno do szkoły nie spóźni, a tym bardziej na obiad. Pozdrowienia oczywiście od nas dla ciebie, a wy zgłaszajcie się na sk.pl, bo mamy w tym tygodniu dla was mnóstwo takich gadżetów.
1: Sponsorem konkursu był właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.

0: Give me everything. Oczywiście, że dajemy wam wszystko, co najlepsze, między innymi jeśli chodzi o hity na czasie na antenie Radia SK. Nadajemy w tym tygodniu z naszego plenerowego studia i to mobilnego w dodatku, bo ja się cały czas przemieszczam z Kasią z Sopotu. Kasia Węsierska, Michał Hanczak, ale też fantastyczne słuchaczki i mieszkanki okolic Trójmiasta, które spotkałem tutaj w Sopocie. Szybciutko, słowa klucze, za co kochacie Sopot? Po jednej rzeczy.
1: Klimat. Plaża. Widoki.
0: No widoki, czyli pewnie przystojni faceci, co tutaj zjeżdżają na plażę i zdejmują koszulki. Dobra, to ja dodam jeszcze czwarte słowo. Gofry. Przecież wiadomo, że zawsze muszę iść na gofry, kiedy jestem nad morzem, zwłaszcza w Sopocie. Mam taki jeden swój ulubiony punkt. To ja teraz idę na gofry. Jak macie tylko dzisiaj jeszcze czas po pracy, to też ruszcie w plener i korzystajcie z tego, że lato jeszcze trochę trwa. Za chwilę wracamy z hitami na czasie.
2: Audycja zawierała lokowanie produktu. W audycji lokowano znak towarowy Huawei. Reklama.
3: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
4: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Do euro przy.
4: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Odkryj OBI na nowo. Przyjdź i sprawdź, jak zmieniliśmy się dla Ciebie. Nowa jakość, nowe doświadczenie i jeszcze wygodniejsze zakupy. Zapraszamy do naszego marketu przy ulicy Sulejowskiej 51 w Piotrkowie Trybunalskim. Do zobaczenia. Zrobisz to z OBI.
10: I po reklamie.

0: Bibi Rexha, Sad Girls, tuż przed godziną 16 w Radiu SK. Po 16 zajrzymy trochę za kulisy Sopot Top of the Top Festiwalu, bo poza tym, że jesteśmy nad polskim morzem, no to też oczywiście żyjemy w Radiu SK muzyką.
1: No i nie zabraknie w naszym studiu plenerowym, w naszym kamperze zaparkowanym w Operze Leśnej, jednej z gwiazd, które dzisiaj na scenie się pojawią. Kto to będzie? No zostańcie z nami, to się przekonacie.
2: Sponsorem programu jest Dino Polska, właściciel sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.

0: Reklama.
1: Jak raty to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli wszystkie paczkowane parówki. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. A do środy chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz z lady tradycyjnej filet z piersi kurczaka. 18,99 za kilogram. Biedronka.
3: Zapraszam na Zelowskie Sploty, festiwal muzyki, tradycji i kultury. Kamil Świtała, burmistrz Zelowa.
4: 5 i 6 września spotykamy się nad Zalewem Patyki w gminie

0: Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.
3: Duża ilość słońca w ciągu najbliższych dni w Bełchatowie. Bardzo ładnie to wygląda. W okolicach do 23-24 stopni. Taka aura do czwartku, w piątek nawet cieplej do 27. I raczej bez opadów deszczu. Na bełchatowskich ulicach ciasno m.in. na Wojska Polskiego.
4: Zbliża się 16. SK News, Jakub Konieczkowicz. Przełom w śledztwie i nowi świadkowie, którzy współpracują z prokuraturą. To w sprawie giełdy Zonda Krypto, przekazał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Nie potwierdza jednak doniesień o tym, że szef giełdy Przemysław Kral jest tak zwanym małym świadkiem koronnym. Szczegóły zna Mateusz Chłystun. O jakim więc przełomie mówi szef resortu sprawiedliwości?
5: O nowych dowodach i osobach, które chcą zeznawać. O szczegółach prokurator generalny nie chce mówić.
6: Jest oczywiście przełom w tym śledztwie. Są bardzo intensywne czynności prowadzone od kilku miesięcy,
5: mówił minister Waldemar Żurek, który dodawał, że szczegóły sprawy trzeba przygotować procesowo.
6: Wtedy opinia publiczna na pewno pozna te dowody, które mamy zebrane.
5: Tymczasem według obrońcy szefa Zonda Krypto, Przemysław Kral przedłożył do dyspozycji prokuratury cały swój majątek.
4: Publiczne i wbrew faktom zaprzeczenia zbrodniom nazistowskim. Taki zarzut usłyszał Grzegorz Braun. Lider Konfederacji Korony Polskiej był dziś przesłuchiwany w krakowskim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej. Polityk nie przyznał się do winy, ale nie negował wypowiedzi. Teraz czeka na uzasadnienie zarzutów. 15 lat sprzątania Tatr. Już 28 i 29 sierpnia. Wielkie porządki na południu Polski, ale akcja Czyste Tatry to nie tylko zbieranie śmieci zalegających w górach.
7: Na górnej równi Krupowej, tam będzie miasteczko takie proekologiczne, gdzie będzie można właściwie przejść całą edukację, przechodząc pewne etapy. Będziemy zarabiać green coiny, które będzie można wydawać na turboatrakcyjne nagrody.
4: Mówi Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski i ambasador akcji, a więcej na czystapolska.org.pl.
8: Halo, halo, czy mnie słychać? No mam nadzieję, że doskonale mnie słychać we wszystkich głośnikach w całej Polsce, a może i na całym świecie, jeżeli słuchacie jest i przez internet. I mam nadzieję, że jesteście w takim momencie dnia, kiedy wasze wolne popołudnie jest tak długie i zapowiada się tak wspaniale, jak sopockie molo, które wiadomo, że jest bardzo długie. Dlaczego o sopockim molo? No bo z Sopotu dzisiaj z Kasią Męsierską nadajemy. Zaczynamy wrzucać na luz. Michał Hanczak, witajcie.

0: Kto nie może doczekać się nowego albumu Alexa Warrena, czyli tego pana, który właśnie na antenie Radia SK zaśpiewał, no to już długo czekać nie będzie musiał, bo to w najbliższy piątek. Słuchacie Radia SK, wrzucamy na luz, gramy wam najlepsze hity i wszystkie hity zaczynają się w SC i polecamy wam też różnego typu miejscówki, wakacyjne i nie tylko. Wiadomo, że ja uwielbiam zwiedzanie brzuchem, to jest mój ulubiony sposób podróżowania, czyli próbowania lokalnych smaków. No i przygotowano taki ranking europejskich stolic kulinarnych, do których warto zajrzeć, jeżeli zwiedzanie brzuchem ma być naprawdę udane. No i w tym rankingu na szczycie Florencja jako mekka włoskich smaków. Jest też Barcelona, która podbija świat swoimi tapasami, ale też oczywiście Paryż, a więc miasta doskonale znane i kojarzone często też z dobrą kuchnią. Natomiast ja absolutnie do tego rankingu zawsze na pierwszym miejscu wrzuciłbym każde dowolne miasto w Polsce czy miasteczko w naszym pięknym kraju. Właśnie to, w którym mieszka nasza mama albo nasza babcia, bo wiadomo, że najlepiej smakuje obiad u mamy albo u babci.
1: Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy! Słowami otuchy i tyziakiem w gotówce! Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. A potem będą ci mówić: mistrzu!
2: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Hej, co u ciebie?
5: Zapisałem się do TEB Edukacja.
4: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
5: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
4: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
5: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
4: Też bym tak chciała.
5: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Piotrków Trybunalski, ulica Polna 13/13A.
4: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
6: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz rower Puls Sonic Evo AMSX129 tylko 12 499 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 19 999.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: I po reklamie.

0: pięknie zaśpiewała Katy Perry na 22 minuty do godziny 17. Mam nadzieję, że jesteście już na końcu pracy, bo my niestety wszyscy jesteśmy na końcu wakacji, ale nie ma tego złego.
1: Nie ma tego złego, bo na przykład my ten ostatni tydzień wakacji spędzamy z wieloma, jak się okazuje, naszymi słuchaczami w Sopocie, Mąciak zalany słońcem i rzeczywiście ludźmi, którzy dzisiaj to się tak czują, jakby był piątek, a nie wtorek, no bo jak się jest na wakacjach, to każdy dzień jest jak początek weekendu. Natomiast wieczorem oczywiście w Top of the Top Sopot Festival, pełen gwiazd, i teraz przenosimy się do naszego studia w Operze Leśnej. Tam jest Mati Fuczyło, jeden z artystów, którzy dzisiaj wystąpią na deskach Opery Leśnej. Mati?
2: A ze mną w Radiu SK teraz nie kto inny jak Fukaj. No cześć, witaj.
3: Witam serdecznie.
2: Jeszcze niedawno sceny głównie rapowe, teraz jednak nieco inna scena, Top of the Top Sopot Festival, Opera Leśna. Czy to jest coś, co nieco cię onieśmiela na przykład?
3: No właśnie nie za bardzo. Głównie ze względu na to, że nigdy w życiu nie widziałem żadnego festiwalu w Sopocie, nigdy nie oglądałem. I tak szczerze powiedziawszy, jestem w tym momencie 4,5 godziny przed występem i też nie za bardzo wiem, o co chodzi, ale wiem, że mam zagrać z Golcami, co mnie bardzo cieszy i dlatego tutaj jestem.
2: No właśnie, o tych Golcach to za chwilkę, ale powiedz mi, czy jako, że jesteśmy w Sopocie, czujesz już trochę taki letni klimat, to, że jeszcze wakacje są?
3: Jak najbardziej. My też bardzo dużo graliśmy w jakichś morskich, nadmorskich mieścinach w tym roku, więc jest mi to bliski klimat.
2: Mhm. Znamy twoje hity, ale powiedz mi, no właśnie, bracia Golec, Golec Orkiestra pojawia się obok ciebie. Tego chyba w bingo na ten rok nie było, co?
3: No to na pewno. Myślę, że na żaden rok to nie było w bingo. Nie spodziewałem się jeszcze tego 2 miesiące temu nawet, ale fajnie, że to wyszło. Zagadka, rzecz, którą naprawdę fajnie komuś powiedzieć.
2: Masz jeszcze jakąś taką rzecz do odhaczenia z takich zaskakujących historii?
3: Leon Gallagher z Oasis na pewno.
2: Okej, no dobrze, no to czekamy na Oasis w takim razie. Fukaj w Radiu SK. Trzymamy kciuki za twój występ dziś.
3: Dziękuję pięknie, do zobaczenia.
4: Reklama. Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert dalej
6: masz. Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł. Na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. I podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
7: Odkryj OBI na nowo. Przyjdź i sprawdź, jak zmieniliśmy się dla Ciebie. Nowa jakość, nowe doświadczenie i jeszcze wygodniejsze zakupy. Zapraszamy do naszego marketu przy ulicy Sulejowskiej 51 w Piotrkowie Trybunalskim. Do zobaczenia. Zrobisz to z OBI.
8: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Weź, zobacz, co to za okienko mi tu wyskoczyło.
11: W cyfrowym świecie nie każdy dotrzymuje kroku. Zauważ tych, którzy zostali offline. Dowiedz się, jak pomóc wykluczonym cyfrowo. Wejdź na cyfrowibezpieczniwp.pl.
12: I po reklamie.

0: Tak właśnie brzmi wtorkowe popołudnie na antenie Radia SK. Wrzucamy na luz. 6 minut nam do 17 zostało. To Fastboy i Music Sounds. Nowość na naszej antenie. A mam nadzieję, że nowością u was nie jest to, że przed 17 zamykacie laptopa albo na przykład zamykacie drzwi na klucz i po prostu ruszacie do domu z pracy. Tego wam życzymy.
1: Po 17 będziemy oczywiście grać nadal najlepsze hity, ale też sprawdzimy, co dzieje się w Operze Leśnej, gdzie dziś już bursztynowy słowik znajdzie swojego nowego właściciela i być może trafi do kogoś, kogo doskonale znacie z anteny Radio SK. Wszystko to sprawdzimy, więc zostańcie.
2: Radio SK. Sponsorem programu jest Dino Polska, właściciel sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.

0: finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
3: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
2: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
4: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Radio SK, prezydent miasta Mielca Radosław Swół oraz Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu zapraszają na SK Music Tour w Mielcu 29 i 37.

0: Wygląd najlepszych letnich imprez. Łukasz Zduńczyk, witajcie, zaczynamy SK Summer City. No i doskonale wiecie, że największa impreza w kraju trwa aktualnie w Sopocie. Dzisiaj drugi dzień Top of the Top Sopot Festiwalu. Za chwilę ciąg dalszy, wrzuć na luz, na żywo z Sopotu, a teraz sprawdzam, co jeszcze ciekawego się dzieje. Wrocław też będzie bardzo wakacyjny pod koniec tego tygodnia, bo tam zatrzyma się tegoroczny festiwal Erste Letnie Brzmienia i to będzie już przedostatni przystanek tej imprezy. W piątek na scenie pojawi się m.in. Julia Wieniawa, bracia Kacperczyk czy Vito Bambino, a w sobotę zagra Mrozu, Kaśka Sochacka czy Ewa Farna. W pierwszy weekend września zakończenie letnich brzmień w Poznaniu. Ale wtedy ciekawie będzie też w Białymstoku. 4 i 5 września dla Ciebie festiwal i wielkie gwiazdy na scenie, jak na przykład Mata, PZ, Miu, BDOS czy Bledka.
1: Sponsorem programu jest właściciel pizzerii Da Grasso, Stanisława Staszica 5B w Bełchatowie, oferujący pizzę, makarony, burgery i menu dziecięce.
2: Minęła 17. SK News, Jakub Konieczkowicz. Małopolska policja powołała specjalną grupę śledczych. Ma odnaleźć wszystkich podejrzanych w sprawie śmiertelnego pobicia 36-latka w Krakowie. Według naszych nieoficjalnych informacji, trzej prawdopodobni uczestnicy napadu ukrywają się za granicą na południu Europy. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Powiedz, kto wchodzi w skład tej policyjnej specgrupy.
3: Najbardziej doświadczeni policjanci z Małopolski, w tym funkcjonariusze CBŚP i Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Jak informuje policja, śledczy znają już tożsamość wszystkich napastników. Teraz próbują ustalić miejsca ich pobytu. Wcześniej funkcjonariusze zatrzymali już w tej sprawie dwie osoby. Według naszych nieoficjalnych informacji jedna z nich jest niepełnoletnia. Te osoby nie zostały jeszcze przesłuchane. Policja ma jeszcze dobę na ich doprowadzenie do prokuratury.
2: Amerykański samolot wylądował w Rosji. Według nieoficjalnych doniesień stacji CBS News to szef CIA John Ratcliffe składa wizytę w Moskwie. Nie ma dotąd szczegółów dotyczących celu wizyty. Trwa największa muzyczna impreza tego lata, mowa o Top of the Top Sopot Festival. Dziś rywalizacja o prestiżową statuetkę bursztynowego słowika. W grze artyści dobrze znani wam ze Ski. Na miejscu jest też znane wam z anteny Mati Fuczyło.
4: W tle słychać próby, bo jesteśmy już w Operze Leśnej w Sopocie, a konkretniej mówiąc w strefie Radia SK, do której można zaglądać będąc na miejscu, ale można też zaglądać do mediów społecznościowych Radia SK. Tam to wszystko też pokazujemy.
2: A na antenie również prosto z Sopotu łączą się z nami nasi prezenterzy Kasia i Hanę.
5: Oczywiście, że się łączymy.
6: Łączymy się i do tego mamy bardzo ważną i przyjemną wiadomość. Uwaga, jest Międzynarodowa Godzina Szczęścia, 17. Dwie minuty.
5: Chciałem zrobić jak takie
6: może
5: fale
6: udajesz?
5: Morskie z radości. No chciałem, tak, ale rozpoznałaś, dobrze, wspaniale. No to może będziemy się dalej dobrze bawić w kolejnej godzinie z hitami na czasie. Wrzucamy na luz Kasia Węsierska.
6: I Michał Hanczak, dzień dobry.

0: Satellites. No my jak te satelity krążymy po Sopocie. Teraz jesteśmy z Kasią Mesierską w Operze Leśnej, gdzie zaparkował nasz kamper. Wrzucamy na luz, łapiąc ostatnie dni wakacji, a Sopot ku temu bardzo dobrą miejscówką jest.
1: No ja muszę zdradzić kulisy, dlatego że przed nami stoi słoik zupy rybnej. Nad morzem jesteśmy, wiadomo było, że to się będzie musiało wydarzyć i przy okazji sprawdziłam, ile wydajemy jako Polacy nad polskim morzem na jedzenie. Uwaga, od 108 do 250 zł za osobę, za wyżywienie, za cały dzień.
0: Za dzień? Jejku, to są bardzo duże pieniądze.
1: No, byłeś nad polskim morzem, ceny gofrów widziałeś, ceny zupy rybnej widziałeś, to zdecydowanie wiele wyjaśnia. Oczywiście, jeżeli ktoś decyduje się na pobyt z wyżywieniem nad polskim morzem, no to wiadomo, że jest taniej. I uwaga, jest dobra informacja dla tych, którzy płaczą z powodu końca wakacji. Taniej zaczyna być nad polskim morzem we wrześniu.
0: Po sezonie oczywiście. I ja tym bardziej cieszę się, że ta zupa rybna, która tutaj się u nas pojawiła, to jest zupa zafundowana przez naszego szefa.
1: I po premii w tym roku.
2: Reklama. Uwaga, uwaga! Trwa wakacyjna wyprzedaż w salonach Skoda Zimne Auto. Tylko teraz mega atrakcyjne propozycje najmu. Skoda Octavia już od 850 zł netto miesięcznie. Skoda Superb od 990 zł netto miesięcznie. A Kodiaq od 1100 zł netto miesięcznie. Samochody dostępne od ręki. Liczba aut ograniczona. Nie czekaj. Zapraszamy do salonów Skoda Zimne Auto w Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim lub na www.zimneauto.pl.
3: I po reklamie.

0: podejrzewam, że gdyby Sienna Spire występowała w konkursie obrusztynowego słowika, to miałaby naprawdę bardzo duże szanse, żeby go zdobyć. Pozdrawiamy z Sopotu, wrzucamy na luz Kasia Mięsierska, Michał Hanczak.
1: Ale dzisiaj ośmioro wspaniałych zawalczy właśnie obrusztynowego słowika na scenie w Operze Leśnej w Sopocie, ale nie tylko wy będziecie decydować o tym, do kogo ten słowik trafi, ale też w tym roku jury. Z którym to jury rozmawia Mati Fuczyło.
2: Kasia Nosowska, Luke i Smolik. Zacznę od Kasi Nosowskiej. Jakie to uczucie oceniać tych, którzy właśnie na tej scenie pojawiają się regularnie razem jako artystka? To na pewno dodatkowe uczucie, prawda?
3: Jest to bardzo nieprzyjemne uczucie.
4: To jest duże wyzwanie. Kiedy tak naprawdę dotarliśmy do tego momentu, to już jest dzisiaj, to pomyślałam sobie, że chyba musiał mi odjąć rozum, że się na coś takiego w ogóle zgodziłam. Więc jakby będę starała się bardzo rzetelnie i serdecznie po prostu podejść do całego wydarzenia. Natomiast no, nie ukrywam, że w przyszłości bardzo poważnie się zastanowić, bo to nie jest wdzięczna rola.
5: Bo jak ocenić muzykę? Ona się wymyka takim oczywistym kryterium oceny. Można jedynie to poczuć, ale faktycznie jest tak, że sporo osób, które wystąpią dzisiaj, ja osobiście znam. To wrzuca zupełnie inny pryzmat, a przecież jego nie powinno zupełnie być w czymś takim. Potem musimy się spotkać i po prostu w windzie i sobie zajrzeć w oczy. Trudna sprawa.
2: Luke, zakładam, że i ty znasz bardzo wiele osób z tych, które dziś na tej scenie zaprezentują swoje umiejętności.
6: No, Andrzej i Kasia są w czerni, ja jestem teraz w bieli, więc muszę powiedzieć, że to jest super, w ogóle to jest mega, tak się cieszę. No, ale tak szczerze, to prawda jest taka, że wszyscy żyjemy w takim bardzo dużym pędzie, tyle się dzieje, jest mnóstwo tych zaproszeń, różnych fajnych sytuacji. Ja jeszcze w ogóle tu mieszkam w Trójmieście, więc dla mnie to w ogóle, wiecie, na zasadzie, no podjadę do opery, posłucham muzyki, super, nie? A rzeczywiście to jest, no, wielkie wyzwanie.
0: Wielkie wyzwanie, zwłaszcza, że w tym konkursie dzisiaj biorą udział dobrze nam znani i lubiani, m.in. Kuba i Kuba, Jeremi Sikorski, Ania Karwan czy Kasia Sienkiewicz.
1: Jest też m.in. Oceana, wszystko to będziecie mogli zobaczyć też w naszych mediach społecznościowych, bo jesteśmy dzisiaj na Top of the Top Festiwalu i bursztynowego słowika będziemy śledzić na pewno.
7: Radio SK. Reklama.
8: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
9: Do euro przyjdź.
8: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
10: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
11: No.
10: A tamta to jest mega.
11: Mega, mega.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Zapraszam na Zelowskie Sploty, festiwal muzyki, tradycji i kultury. Kamil Świtała, burmistrz Zelowa.
15: 5 i 6 września spotykamy się nad Zalewem Patyki w gminie Zelów na Zelowskich Splotach. Sobota SK Music Tour, czyli Michał Szczygieł i łzy Adam Konko. Niedziela, dożynki z województwem łódzkim i wielki finał. Maryla Rodowicz. Na wydarzenie zapraszają marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska i burmistrz Zelowa Kamil Świtała. Partnerzy powiat bełchatowski, Super Express i Radio SK. Sponsorzy strategiczni Imago i Sanel.
16: I po reklamie.

0: miło, fly high na zakończenie godziny 17 w Radiu SK. 18 oznacza, mam nadzieję, dla was wolne.
1: I mam nadzieję, imprezkę, którą spędzicie w towarzystwie Rafała Adamczaka, który za chwilę przejmuje ster i będzie wam grał hity na czasie. Co więcej, jeszcze ma Tysiaka i chętnie go odda. Szczegóły na sk.pl.
0: A my się jutro znów słyszymy z Sopotu, żeby godnie pożegnać wakacje 2026.
1: Kasia i Hany, do usłyszenia.
2: Sponsorem programu jest Dino Polska, właściciel sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.

0: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: I po reklamie.
8: Najbliższe dni pogoda przyniesie w Bełchatowie dużą ilość słońca, na termometrach do 23 stopni. Weekend, też ten ostatni wakacyjny, zapowiada się naprawdę gorący, nawet do 27-28 kresek. Więc proszę korzystać, a na Bełchatowski weekend w miarę okej.
9: Sponsorem programu jest właściciel kawiarni i naleśnikarni Cynamon w Bełchatowie.
10: SK zna się na imprezkach. Wiemy, gdzie wyskoczyć, żeby potem mieć dobre wspomnienia po wakacjach. Łukasz Zduńczyk, witajcie, zaczynamy SK Summer City. Bardzo dobre wspomnienia na pewno będą mieli ci, którzy są teraz w Sopocie. Dzisiaj drugi dzień Top of the Top Sopot Festiwalu. W Operze Leśnej szykuje się zacięta walka o bursztynowego słowika. Szansę na tę statuetkę ma m.in. Kasia Sienkiewicz, Kuba i Kuba, Jeremi Sikorski, Ania Karwan czy Emo i Sarsa. Impreza potrwa do czwartku, a SK jest na miejscu. Zaglądajcie koniecznie na naszego Instagrama. A w weekend widzimy się w Mielcu i Starachowicach, bo właśnie tam zatrzyma się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. Zacznijmy od Mielca. W sobotę zagra Michał Szczygieł i Grupson, a w niedzielę m.in. Agnieszka Chylińska. A co ciekawego w Starachowicach? Też gwiazdy na scenie. W sobotę Jank, Iggy i Fukaj, a w niedzielę Skolin, Bryska i zespół T-Love. Wstęp darmowy.
9: Sponsorem programu jest właściciel kawiarni i naleśnikarni Cynamon Bełchatów, oferujący kawę, desery, napoje mrożone i różne rodzaje naleśników.
11: Zbliża się 18. SK News. Jakub Konieczkowicz. Chcą oddać hołd ofiarom, ale jednocześnie zaapelować o zdecydowaną reakcję, by do podobnych tragedii już nie dochodziło. W miejscu wypadku na ulicy Solnej w Krakowie właśnie rusza godzina ciszy. To akcja zorganizowana przez aktywistów, którzy, jak mówią, nie chcą bać się chodzić po chodnikach. Akcja strażaków na poznańskim Antoninku. Walczą z ogniem, jaki wybuchł w hucie szkła. Pali się pożyczenie.

0: SK.
1: W Radiu SK same przyjemności, godzina 18, pora rozpocząć kolejną wakacyjną imprezkę z hitami na czasie na lato, no bo przecież i wakacje, i lato jeszcze trwają. Kuba i Kuba, stygnie lato, no i trudno się nie zgodzić, tak zaczynamy muzycznie. Rafał Adamczak, witajcie.

11 po 18 to jest wakacyjna imprezka w Radiu Łezka. Słuchajcie, jak mi powiecie, na jakim etapie są wasze przygotowania i wasze wyprawki. A, nie, nie do szkoły, nie do szkoły, ale na wakacje, bo może ktoś w ostatnim momencie jeszcze gdzieś wyjeżdża, może gdzieś wylatuje. I jak wy mi o tym opowiecie i nagracie taką głosówkę z tych waszych przygotowań do jeszcze wyjazdu bądź wylotu na wakacje, to ja wam do walizki wrzucę eskową koszulkę, taką wiecie, z napisem cześć na piersi, takim dumnym eskową czcionką pisanym. No to czekam na głosówki na naszym messengerze. No dobra, gdyby jednak wam już tylko wyprawka do szkoły albo na uczelnię została, to też się nią możecie pochwalić. Ja to wszystko ocenię, co wy mi nagracie i na pewno komuś taką koszulkę oddam. Oddawał wam będę też najlepsze na lato hity na czasie w wakacyjnej imprezce. Of Monsters and Men, Little Dogs, tak będziemy grać teraz w Radiu Łezka, a później ten, którego bardzo lubicie i który jest naszym dobrym znajomym, bo przegrywa nam Łezka Live Remix w każdy weekend u nas w SC i w specjalnym streamie Łezka Live Remix, który w łezkowej apce czeka. Armin Van Buuren u nas będzie z Saszą Everlasting.

0: Dawid Podsiadło na błysk w wakacyjnej imprezce w Radiu Łezka. Mam nadzieję, że jeżeli jesteście po wypoczynku urlopowym, po waszych jakichś harcach wakacyjnych, to wasze głowy też są odpowiednio wysprzątane. Najlepiej właśnie na błysk. 22 minuty po godzinie 18. Zapytałem o wasze wyprawki wakacyjne, urlopowe. Kto jeszcze gdzieś śmiga? Jak to wszystko wygląda? Jak te wasze przygotowania? Może w takim ostatnim momencie wakacji, ale o te szkolne wyprawki też pytałem. Jak to wszystko wygląda? Przyszło kilka głosówek na naszą messengerową skrzynkę, ale ujęła mnie ta od Pawła.
1: Były Pieniny, były Mazury, były Bieszczady. Teraz zostanie tylko pracować i czekać do grudnia. Ale wiecie co? Mam taką znajomą, która w poniedziałek leci do Turcji. Pierwszy raz lot samolotem, pierwszy raz za granicę. A wiem, że was słucha, więc dla niej taka koszulka byłaby super prezentem na wyjazd. Pozdrawiam, Paweł.
0: No właśnie, nie dla siebie, tylko dla znajomej, która no na pewno to przeżywa, bo pierwszy lot samolotem zawsze się przeżywa, prawda? Więc dla tej znajomej Pawła, szkoda, że nie wiemy, jak ma dziewczyna na imię, ta specjalna jaskowa koszulka z napisem cześć na piersi w prezencie. No to jak się ta znajoma w Turcji zaprezentuje w takiej koszulce? Fantastycznie. Paweł, załatwiłeś się swojej kumpeli, już możesz do niej dzwonić, że taką koszulkę ma.
2: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, no serce, co ty robisz?
4: Jak to co?
3: No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
5: Bad

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
4: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Co ty taki zakręcony?
6: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
5: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
6: Co? Tak szybko?
5: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
6: Czekaj.
5: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
6: Bełchatów, 1 maja 4.
5: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
1: To będzie ostatnia reklama.
7: Gotowa na powrót do szkoły?
8: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w supercenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
7: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
9: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W supercenie 899 zł 99 groszy. Galaxy Tab A11 w supercenie 599 zł 99 groszy. Media Expert.
2: I po reklamie.

0: zalego.
1: Mam nadzieję, że w was po całym dniu, pewnie pełnym różnych wyzwań, jest nadal tyle mocy i tyle energii, ile w tym numerze od Shakiry. La la la, za nami w wakacyjnej imprezie 19 minut pozostało do godziny 19, po której ja będę dla kogoś z was miał już tysiaka i jeszcze zestaw fajnych gadżetów do tego, pod warunkiem, że wy na sk.pl powiecie mi, napiszecie mi dokładnie, w czym chcielibyście zostać mistrzem i dlaczego właśnie w tym. Jeżeli jest to coś unikatowego, oryginalnego, wyjątkowego, a może wręcz przeciwnie, czujecie, że jest to dziedzina, w której może być wielu mistrzów, ale wy z jakiegoś wyjątkowego powodu będziecie najlepsi, no to śmiało, sk.pl tam dajecie znać w tych właśnie swoich mistrzowskich sprawach. W naszej kasie tysiak czeka i on znajdzie swojego właściciela bądź właścicielkę już po godzinie 19, a za chwilę, nieco wcześniej, na pewno wszyscy będziecie właścicielami emocji, jakich dostarczy nam numer Homewrecker. To oczywiście numer od naszego dobrego znajomego, który nazywa się Ząb. Tak wam zagram w imprezce w Radiu SK.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy,

0: okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie. Odkryj OBI na nowo. Przyjdź i sprawdź, jak zmieniliśmy się dla Ciebie. Nowa jakość, nowe doświadczenie i jeszcze wygodniejsze zakupy. Zapraszamy do naszego marketu przy ulicy Sulejowskiej 51 w Piotrkowie Trybunalskim. Do zobaczenia. Zrobisz to z OBI.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: I po reklamie.

Bez przerwy to coś, bez przerwy to coś. Jeżeli wam się wydaje, że w kółko robicie to samo i wasza codzienność też wygląda tak samo, no jak się okazuje, można do tego podejść pozytywnie i mam nadzieję, że wasz świat teraz się tak trochę bujnął w rytm tego numeru, który wam zagrałem w wakacyjnej imprezce w Radiu SK. To White 2115, Palar i Vivi Simon, to coś. 4 minuty będzie 19 po 19, tyś jak wpada w czyjeś ręce, obiecuję.

0: Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Co ty taki zakręcony?
5: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
4: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
5: Co? Tak szybko?
4: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
5: Czekaj.
4: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
5: Piotrków Trybunalski, ulica Polna 13 przez 13A.
4: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
8: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play. I po reklamie.
10: Muzyką się żyje.
11: A tyle się dzieje w tej muzyce w Polsce w ostatnim czasie, że ho, ho, ho, top of the top. Sopot Festival to jest wydarzenie, które w Sopocie, w którym tak naprawdę uczestniczy cała Polska i my, Radio SK, również na miejscu jesteśmy. Są nasi ludzie. Teraz już łączymy się z Michałem Hanczakiem. Halo Michał, halo, halo.
12: Cześć Rafał, cześć słuchacze i słuchaczki imprezki. Festiwal w Sopocie to jest naprawdę cała gama emocji. Nie tylko gama muzycznych dźwięków, ale emocji przede wszystkim, no bo wczoraj mieliśmy na przykład koncert Top of the Pop, czyli

0: Muzyka naprawdę potrafi łączyć, bo na scenie chociażby Fukaj i Golec Orkiestra razem. A będzie się działo dzisiaj wieczorem w sobocie. Zerkajcie między innymi na nasze sociale, bo tam pokazujemy wam, jak to wygląda i na scenie, i za sceną.
1: Matko jedyna, Golec Orkiestra i Fukaj razem na scenie, to się będzie działo. Ja wiem, że Fukaj między innymi na SK Music Tour w najbliższy weekend w Starachowicach, gdzie się na pewno również spotkamy, ale wracając do konkursu i bursztynowego słowika, ja mam swojego faworyta, raczej faworytkę, ale nie powiem.
2: Imprezka.
1: Za to powiem, że już za chwilę komuś 1000 złotych oddam, jeżeli napiszecie mi na sk.pl, w tym chcecie być mistrzem i dlaczego właśnie w tym. No i zagram na lato, kiedy na czasie Purple Disco Machine będzie teraz już Temper City Self-Aware. Rafał Adamczak, witajcie.

0: już kwadrans po godzinie 19. Eben Heart, wakacyjne imprezy za nami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A zastanawialiście się kiedyś, gdzie możecie spotkać kapitana? Kapitan może być w żegludze morskiej oczywiście, kapitan może być w samolocie, kapitan może być drużyny, kapitan może być w wojsku, w kosmonautyce, o, też może być kapitan, jak się okazuje, w straży pożarnej może być kapitan, ale kapitan to może być też tytuł nowego numeru od Sanach i to jest tytuł nowego numeru od Sanach, który teraz wam zagram w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC, a Sanach na stadionach, finał tej trasy. Już 4 września w Warszawie na PGNR.

0: W wakacyjnej imprezie w Radiu SK Zalia Tylko Kochaj Mnie artystka na pewno pojawi się na Top of the Top Sopot Festival ostatniego dnia tego wydarzenia, czyli w czwartek 27 sierpnia. Wtedy się zaprezentuje ponownie. Mówię ponownie, bo już wczoraj nam się zaprezentowała pierwszy raz. I jak wspomnienia?
1: Sponsorem programu jest właściciel TEP Edukacja.
0: A teraz sobie porozmawiamy o byciu mistrzem z Ewą. Dzień dobry wieczór, Ewo.
2: Dzień dobry wieczór.
0: Tak sobie przeglądam twoje zgłoszenie, które zostawiłaś na sk.pl i już w pierwszym zdaniu sytuacja wydaje mi się bardzo skomplikowana, bo napisałaś, że marzysz, żeby zostać mistrzem w dziedzinie sugar craftingu. O co chodzi, z czym to się je i chyba rzeczywiście, czy to można zjeść?
2: No właśnie, to dokładnie można zjeść. I sugar crafting jest to dziedzina dekoracji tortów, wykonywania dekoracji ozdób z masy cukrowej. Czyli można powiedzieć z tak zwanej jadalnej plasteliny.
0: A co oryginalnego ty już zrobiłaś? Jaką oryginalną ozdobę, jaką oryginalną figurkę?
2: Ojejku, było tego troszkę. Już 10 lat się tym zajmuję.
0: Czekaj,
2: był
0: teraz...
2: Venom na przykład.
0: Co ty mówisz, naprawdę?
2: Naprawdę.
0: A samochód? Tak strzelam.
2: Były.
0: A bohaterowie Psiego Patrolu?
2: O matko, to jest Neverending Story.
0: Tak czułem, ale poczekaj, bo ty idziesz dalej tutaj w tym zgłoszeniu, piszesz, że naprawdę chcesz być mistrzynią i jeszcze tutaj wchodzą w grę figurki grawitacyjne i chcesz się nauczyć robienia, uwaga, to dokładny cytat, człowieków. Co to są figurki grawitacyjne na torcie? No bo to, że tam człowieka chcesz zrobić, no to wiadomo, to jakąś figurkę fajną.
2: Figurki grawitacyjne to są takie figurki, na przykład, nie wiem, miś stojący na rękach.
0: A,
2: albo
0: okay.
2: Na jednej nodze. Coś w tym stylu.
0: Czyli figurkę człowieka tak. Można też, idąc dalej, połączyć z figurką grawitacyjną i to może być łysy Zeski stojący na rękach, na przykład, nie?
2: Może być. Jak najbardziej. Myślę, że dałoby się to ogarnąć.
0: Ale żeby się tego nauczyć, to naprawdę są jakieś szkolenia, czy to trzeba samemu jakoś ogarnąć, nie wiem, od znajomych, którzy w branży już siedzą, czy jak to się robi?
2: No, chciałabym właśnie podnieść swoje kwalifikacje, korzystając z jakichś szkoleń.
0: Okej, słuchaj, to jak ty mi obiecasz, że w takim razie spróbujesz tego łysego Zeski stojącego na rękach na torcie umieścić. Nie no, żartuję sobie. Ale ode mnie oczywiście wsparcie mega od całej Zeski również. 1000 złotych jeszcze dla ciebie, yeah. Żebyś mogła oczywiście się z tego wszystkiego podszkolić i gadżety od TEP Edukacja dla ciebie w prezencie.
2: Super, łysy Zeski będzie.
0: No, ale to koniecznie stojący na rękach, pamiętaj.
1: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEP Edukacja. www.tep.pl.
0: Jak wy też tak chcecie, to zapraszam. Powiedzcie nam, napiszcie, w czym chcecie być mistrzem i dlaczego w tym na sk.pl.
3: Reklama.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Wszystkie światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: Chyba zacznę inwestować w złoto.
8: Dlaczego akurat w złoto?
7: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
8: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
7: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin. To będzie ostatnia reklama.
9: Odkryj OBI na nowo. Przyjdź i sprawdź, jak zmieniliśmy się dla Ciebie. Nowa jakość, nowe doświadczenie i jeszcze wygodniejsze zakupy. Zapraszamy do naszego marketu przy ulicy Sulejowskiej 51 w Piotrkowie Trybunalskim. Do zobaczenia. Zrobisz to z OBI.
10: I po reklamie.

Tate McRae, Just Keep Watching, prosto z filmu Formuła 1. 12 minut i będzie godzina 20 już. To jest wakacyjna imprezka w Radiu SK, tak? Jeszcze wakacje. Ja nie wiem dlaczego po mojej rozmowie z Ewą, która przed chwilą miała miejsce u nas w SC, jakoś bardzo się niektórym spodobało i was uchachało określenie Łysy Zeski. No co zrobić? No, co zrobić? Natury nie oszukasz, no. Artemas muzycznie już teraz w Radiu SK, później będzie MJ Deli, a po godzinie 20 znowu będę miał dla was prezenty. Jakie? Zostańcie z nami.

Ale to jest dobra nówka, sztuka na naszej wakacyjnej playliście w Radiu SK. MJ Deli, Deli Supreme już za nami. 7 minut i będzie godzina 20 odnośnie tych prezentów, które będę miał dla was po godzinie 20. No to zagram teraz w otwarte karty jeszcze ten weekend wakacyjny najbliższy 28-29 sierpnia. Komuś z was zorganizuję podwójne zaproszenie na Sunset Square. Kto chce, kto chce. Takie zaproszenie jest do wzięcia, tylko przekonajcie mnie w głosówce, dlaczego wy je ode mnie powinniście dostać.

0: MediaExpert.sk.
1: Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na ten... MediaExpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na MediaExpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na MediaExpert.pl.
4: Hej, co u ciebie?
5: Zapisałem się do TebEdukacja.
4: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
5: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
4: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
5: W TebEdukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
4: Też bym tak chciała.
5: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Bełchatów, 1 maja 4.
4: TebEdukacja. Uczymy w twoim kierunku.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Polskie śliwki na wagę 3,99 za kilogram. Tak, śliwki 3,99 za kilogram. A do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz tysiące artykułów szkolnych z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl przed pierwszym dzwonkiem. Allegro.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel pizzerii Da Grasso. Stanisława Staszica, 5 BMW Katowie.
13: Łukasz Bogdan, witam ponownie. Trzy sceny, kilkanaście platform i międzynarodowi goście w Łodzi trwają przygotowania do Parady Wolności. W ostatni weekend sierpnia ulica Piotrkowska będzie miejscem spotkania artystów, producentów, tancerzy oraz tysięcy fanów muzyki elektronicznej.
14: Będzie kolorowo, muzycznie i przede wszystkim wolnościowo i spontanicznie. Rafał Wara, Parada Wolności.
15: Przez trzy dni na Piotrkowskiej pojawi się około 150 artystów. Adam Radoń, organizator Parady Wolności.
14: My jesteśmy w samym środku miasta. Widać ulicę Piotrkowską, piękne kamienice.
13: Serce łódzkiej parady są platformy, które od blisko trzech dekad tworzą jej najbardziej charakterystyczny element. 29 sierpnia w Paradzie Wolności przez centrum przejedzie ich co najmniej 13. Afterparty zaplanowano w EC1.
12: Sponsorem programu jest właściciel pizzerii Da Grasso. Stanisława Staszica, 5B w Bełchatowie. Oferujący pizzę, makarony, burgery i menu dziecięce.
16: Muzyką się żyje.
17: Ale się dzieje. Top of the top, Sopot Festival, to wydarzenie trwa, SK tam jest, tam są nasi ludzie. No i pamiętajcie, że dzisiaj bardzo ważne wydarzenie. Dzisiaj walka o bursztynowego słowika. O nagrodzie będą decydować widzowie, słuchacze, fani artystów, ale też jury, w którym jest doskonale wam znana artystka Kasia Nosowska.
18: To jest duże wyzwanie, kiedy tak naprawdę dotarliśmy do tego momentu, to już jest dzisiaj, to pomyślałam sobie, że chyba musiał mi odjąć rozum, że się na coś takiego w ogóle zgodziłam, więc jakby będę starała się bardzo rzetelnie i serdecznie po prostu podejść do całego wydarzenia, natomiast no nie ukrywam, że w przyszłości bardzo poważnie się zastanowię, bo to nie jest wdzięczna rola.
17: Z Kasią Nosowską rozmawiał nasz człowiek Mati Fuczyło. Pamiętajcie, że my to wszystko też relacjonujemy w naszych socialach. Jeżeli chcecie się poczuć, no tak jakbyście byli w Sopocie, to koniecznie zaglądajcie chociażby na naszego Instagrama. Poza tym jest też specjalna strefa, która na miejscu na was czeka, na Placu Zdrojowym. Tam można wziąć udział w atrakcjach, które dla was przygotowaliśmy. Dzisiaj było karaoke, a jutro od 23 będzie Silent Disco. Wstęp jest wolny, ale tylko dla tych, którzy mają już na swoich telefonach apkę Radia SK.
19: Imprezka.
17: A ja znam już takich, którzy w te wakacje przekonali się, że warto mieć apkę Radia SK na

0: Dawno to wiem.
1: SKB Chatów.
2: Aj.

0: taki klasyk, który pozostanie zawsze na czasie. Eminem i Rihanna The Monster w wakacyjnej imprezie w Radiu SK 13 po 20. Widzę, że w Sopocie impreza już trwa. Scena gra, nawet się zrymowało, ale kto z nami, kto z Eską, kto z imprezką, ten też niech, mam nadzieję, że nie narzeka. Ja mam dla was zaproszenia na Sunset Square, podwójne takie zaproszenie. No i zadanie było takie, żeby mnie przekonać, że te wejściówki się akurat wam najbardziej należą. Padła głosówka od Kamili na naszego eskowego Messengera.
1: Hello, hello, hello. A więc tak, dlaczego ja powinnam dostać zaproszenie na Sunset? Kurczę, no dlatego, że uwielbiam słońce. Znaczy tak ogólnie, to tak bez żartu, tak szczerze, to dlatego, iż że ja myślę, że słucham was bardzo długo i że uwielbiam z wami tutaj współpracować pod względem takim, że nagrywać się do was nie tylko, ale prawda jest taka, że nie mam kiedy nawet wyjść ze swoim przyszłym mężem, jak już kiedyś wspominałam, bo sobie, że mamy wesele za 7 miesięcy i 28 dni już. I nie mamy kiedy nawet wyjść, bo mam taką pracę, że niestety, więc po prostu przez to bym bardzo chciała wygrać te wejściówki. Pozdrawiam serdecznie całe Radio SK i życzę udanego wieczoru i buziaczki.
0: Buziaczki, buziaczki, Kamila, jak ci w tym samochodzie huczy wszystko. Boże. Nie no, dobre argumenty, nie ukrywajmy, dyskusyjne, ale ten szczery uśmiech, tym Kamila mnie ujęła. Kamila, bierzesz swojego przyszłego męża i bawicie się na Sunset Square.

Wakacyjna imprezka w Radiu SK, Kygo i Max Magnum. Take Me Back, tak nazywa się ten numer. To jest też nowość na naszej wakacyjnej playliście w Radiu SK. Miłośnicy przygód i kolei, tras kolejowych, takich oryginalnych, doskonale wiedzą, że Szwajcaria słynie z tych chyba najpiękniejszych w Europie. Jeden z tamtejszych pociągów zabiera nas w podróż przez alpejskie szczyty, lodowce, doliny, historyczne miasta. To jest ponad 120 km, 196 mostów na trasie, 55 tuneli i oficjalnie ta trasa uznana jest za najpiękniejszą trasę kolejową Europy. A jak to jest u nas? No wiadomo, że jak wszystko idzie dobrze i po maśle i zgodnie z rozkładem, no to jest fajnie, ale czasami zdarza się, że pociąg ma problem z tym, żeby o czasie już przyjechać na stację, albo z tej stacji odjechać, albo dojechać na stację końcową, a jak gdzieś utknie w polu po drodze, no nie wiadomo, o której ruszy. Albo w zimę ogrzewanie nie działa, albo latem klimatyzacja. A zdarzyło mi się nawet, że miejsce, które wykupione było, zarezerwowane, zapłacone, żeby nie było, w ogóle w pociągu nie istniało.

To Don't Want Your Love, Ilenio Mieli, Goldin w Radiu SK. W wakacyjnej imprezie u nas hity na czasie na lato. Lato, które powoli, powoli chce odejść, ale my tak łatwo lata nie wypuścimy, prawda? Kto był na 11 dni temu dokładnie na krakowskim koncercie Sanach? Ręka do góry. Bo Sanach napisała w internetach, że stadion krakowski odpowiednio ochrzczony. Rzeczywiście tak się działo. No jak patrzę na fotki, to widzę, że było super, ale pamiętajcie, że szykuje się finał trasy Sanach na stadionach, to już niebawem, bo 4 września na stadionie PGE Narodowy w Warszawie i tam na pewno ten numer, który ja wam teraz zagram, bo to no nie najnowszy kawałek od Sanach, ale ten jeden z nowszych jest. ITP, ITD i Sanach już teraz w naszej imprezce.

wakacje się kończą, ale mamy już powód doskonały do tego, żeby czekać na kolejne, bo jak kolejne będą się rozpoczynać i będzie opener, no to na openerze będzie ją pierwsza ogłoszona gwiazda tego festiwalu, tego wydarzenia, właśnie Tame Impala, który z numerem Loser pojawił się w naszej wakacyjnej imprezce w Radiu SK. 5 minut i będzie 21. Za aktualnie o 21 oczywiście rozpoczniemy kolejną godzinę imprezkowania. Będzie Dawid Podsiadło na błysk, a to co się dzieje w Sopocie, to że możecie śledzić w telewizji to jedno, ale dwa, możecie też śledzić zaglądając, spoglądając na Sopot z tej mniej oficjalnej strony, chociażby w naszych social mediach i na naszym eskowym Instagramie.

0: pełna śniadaniówka.
1: A Weste uważamy, że w nowy rok szkolny trzeba wjechać na pełnej.
2: No i z fajnym gadżetem.
3: Smartfon, głośnik, słuchawki, a może smartwatch.
2: Daj znać na sk.pl, jaki gadżet znalazłby się w twojej szkolnej wyprawce.
1: Słuchaj nas codziennie po 14 i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt do szkoły.
4: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Hej, co u ciebie?
7: Zapisałem się do TEB Edukacja.
6: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
7: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
6: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
7: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
6: Też bym tak chciała.
7: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Piotrków Trybunalski, ulica Polna 13/13A.
6: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel kawiarni i naleśnikarni Cynamon w Bełchatowie.
10: Łukasz Bogdana, cześć, witajcie. Już 29 sierpnia Wiedźmin przejmie Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej. Co się będzie działo? O tym Joanna Birek-Fita z EC1 Łódź.
11: Różnego rodzaju atrakcje związane z sagą. Spotkać się będzie można z twórcami związanymi z uniwersum Wiedźmina, przede wszystkim jego komiksowymi edycjami, a także zagramy w gry planszowej karciane z uniwersum.
10: Ale to nie wszystko.
11: Będzie można zagrać w sesję RPG w świecie Wiedźmina, zapoznać się w czytelni komiksowej z adaptacjami komiksów z sagi wiedźmińskiej.
10: Szczegóły i bilety dostępne są na stronie EC1 Łódź, więc bawcie się dobrze. Zapraszam wszystkich fanów Wiedźmina i nie tylko. To na pewno będzie miło spędzony czas.
9: Sponsorem programu jest właściciel kawiarni i naleśnikarni Cynamon Bełchatów, oferujący kawę, desery, napoje mrożone i różne rodzaje naleśników.
12: Impreska. Może to była mała obietnica, ale jak obiecałem, że o 21 odpalimy kolejną godzinę naszego wakacyjnego imprezkowania, to się z tej obietnicy wywiązuje. Dawid Podsiadło na błyska, potem Ed Sheeran, Bibi Rexha i David Guetta. Tak rozpoczynamy muzycznie. Rafał Adamczak, witajcie.

0: kto zmęczony, ten powie, że o, tak późno, a oni tak grają. Ale to jest właśnie to, kiedy przypływa nam energia, o tę energię chodzi. Think About Us, tak nazywa się ten numer, to Sony Fodera, D.O.D. i Poppy Basque Camp już za nami w wakacyjnej imprezce.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A ja wam teraz zagram hit, który ma już 4 dni. 4 dni ma! Czujecie to? 21 sierpnia była premiera taka oficjalna tego kawałka, czyli taka nówka, sztuka pachnąca. Kawałek nazywa się One Day in Poland, a stoją za nim Francis i Sobel i to jest trzeci singiel, który zwiastuje autorski mixtape producencki Francisa. Wcześniej w ramach tej takiej geograficznej serii trochę ukazały się numery One Day in LA oraz Berlin 2026. A teraz do kompletu mamy jeszcze One Day in Poland. Adresatem tego numeru jest Polska, zdecydowanie. A klip już widzieliście? Polecam bardzo mocno. Ale jeżeli teraz klip ogląda się możecie, to róbcie głośniej SK koniecznie, bo u nas Francis i Sobel One Day in Poland.

Alex Moreno i Passenger w Radiu SK w wakacyjnej imprezce 28 minut po godzinie 21. Słuchajcie, byliście kiedyś na dożynkach, ale takich prawdziwych, serio. Mam nadzieję, że bawiliście się świetnie, aczkolwiek czasami sytuacja na takiej imprezie, no mówiąc delikatnie, potrafi wymknąć się spod kontroli. Dożynki w mazowieckich Chorzelach zakończyły się dość nietypowym incydentem. Jeden z uczestników imprezy odjechał kombajnem, który był połączony ze sceną. Ruszając maszyną, zniszczył znaczenie sceny, potem odwiedził między innymi stację paliw. Po co stację paliw? No ja się mogę tylko domyślać, wiadomo, co najczęściej kupuje się na stacji paliw, nie? Natomiast powiedzcie mi, no co robił kombajn na takiej imprezie, to się można domyślić, no bo dożynki może były elementem scenografii, ale dlaczego kombajn był połączony ze sceną? Jeżeli ktoś jest w stanie odpowiedzieć mi na to pytanie to zadanie i tę zagadkę jest w stanie rozwiązać, to ja bardzo poproszę. Nie wiem, może tam po prostu była niezła młócka, czy jak.

0: To Daria Zawiałów i Taco Hemingway, wcześniej Sombra, jeszcze wcześniej David Guetta między innymi, Would I Lie To You. No i proszę bardzo, kiedy zagraliśmy ten numer, od razu napisał na Messengerze Radek: a dzięki wielkie za tę nutkę, bo o nie myślałem akurat. No proszę, proszę, jak się ładnie wstrzeliliśmy. Ale wracając do tego, co się wydarzyło w Kożelach na Dożynkach, jak to gość odjechał kombajnem, zabierając ze sobą scenę, bo kombajn był przyczepiony do sceny. No i tutaj was zapytałem, jak myślicie, dlaczego kombajn był przyczepiony do sceny? I odezwał się Mariusz, który napisał: odnośnie tego kombajnu i sceny, no może nie jestem inżynierem, ale podejrzewam, że kombajn służył jako obciążenie, żeby sceny nie porwało, bo duże wiatry były. No może faktycznie jest coś w tym, ale totalnie mnie rozbroił i swoją teorią pozamiatał Szymon.
1: Siemanko, kombajn był doczepiony do sceny, ponieważ trzeba było jakoś zebrać publiczność. Pozdrowionka, cześć.

Podobno rzeczą naturalną jest, że jak jakiś numer nam wpada w ucho, krótko mówiąc, podoba się i słyszymy go w wesce, albo sami sobie gdzieś tam włączymy, to wtedy albo udajemy, że jesteśmy wokalistą, wokalistką, bądź udajemy, że gramy nam wirtualnej gitarze bądź perkusji. To są najczęściej takie wybierane instrumenty, te wirtualne. Podobno najrzadziej klawisze. Dlaczego? Bo podobno można robić przy nich największe wygibasy. No to nie będę ukrywał, w przypadku Sylwii Grzeszczak i jej najnowszej propozycji Mango, przed chwileczką cały numer zagrałem na wirtualnej perkusji. Nie dziękujcie! Nie dziękuję za te oklaski, które na pewno teraz się tam po drugiej stronie pojawiły. Słuchajcie, 6 minut zostało do godziny 22. Najwyższa pora, żebym wam przypomniał, że jutro też jest imprezka. Jutro w imprezce też oddam kolejne kardety na Sunset Square. Ta impreza 28-29 sierpnia, czyli już za chwileczkę, już za momencik na finał wakacji w Gdyni. Jutro oddam na pewno kolejną eskową koszulkę z napisem cześć, pisanym eskową czcionką na piersi. Taka koszulka też znajdzie swojego właściciela. Ale jutro też oddam kolejnego tysiaka i kolejny zestaw gadżetów dla kogoś, kto opisze na sk.pl, w czym chciałby być mistrzem i dlaczego akurat w tym. Więc moi drodzy, nie na Messengerze, nie SMS-owo, tylko właśnie na sk.pl w tej sprawie musicie zadziałać, żebym jutro mógł do was zadzwonić, a na pewno 1000 zł bardzo pomoże w rozwoju i w czymś, co oczywiście będziecie potem, mam nadzieję, kontynuować i rzeczywiście osiągać absolutny level mistrzowski. No to co, to jeżeli chodzi o nasze imprezkowanie wtorkowe, pora kończyć, ale tylko dlatego, żebyśmy jutro znowu mogli to zrobić. Fajnego wieczoru, fajnej nocy. Rafał Adamczak, dziękuję za dzisiaj. Cześć!

0: Sponsorem programu jest właściciel pizzerii Da Grasso, Stanisława Staszica 5B w Bełchatowie.
1: Łukasz Bogdan, cześć, witajcie. Przed nami wyjątkowo intensywny weekend w Łodzi. W sobotę mieszkańców czeka kilka dużych wydarzeń. Będzie sport, muzyka i przede wszystkim mnóstwo emocji. Miłośnicy biegania spotkają się na 15. biegu Fabrykanta. Zawodnicy pobiegną ulicami Łodzi, m.in. Milionową, Tymienieckiego, Przędzalnianą, Fabryczą i Piotrkowską. Wieczorem miasto przejmą fani muzyki elektronicznej. Przed nami kolejna Parada Wolności. W paradzie weźmie udział 14 platform, które przejadą ulicami Łodzi, a wydarzenie zakończy się w hali Maszyna C1. To część 3-dniowego święta muzyki elektronicznej i sportowych emocji. Dostarczy natomiast Atlas Arena. W sobotę rozegrane zostanie trzeci Super Puchar Polski w piłce ręcznej. Na parkiecie spotkają się najlepsze drużyny, a kibiców czeka wieczór pełen sportowych rywalizacji. Bieg Fabrykanta, Parada Wolności i Super Puchar Polski. Łódź zapowiada naprawdę mocną sobotę. Mam nadzieję, że będziecie z nami.
0: Sponsorem programu jest właściciel pizzerii Da Grasso, Stanisława Staszica 5B w Bełchatowie, oferujący pizzę, makarony, burgery i menu dziecięce.

Wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotek.